Odpiewał z mojej Stesłoka Likorzo z Priaszewskiego Studia. Życzę wam wszystkim szumnej dędzy stante wierne. Radio LOM FM, no a my się w Korzy czujemy znowu za autra. Popiewał z mojej. Proszę się z wami, Petro Medwicz.

jak je mał 15, 14, 16 roków, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi mówił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

Od ranka. Ustawił swój chyszku nad poticzką. Maleńku. Ciczku. Lem zbiłszym od sanockiego wiknom, lem z oddzielnymi dweriami. Chmarami ogorodzu zroblu od ranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci kadysi wonesty musiat. Zoświta toho Morianku.

0: Tot program powtarzamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowami i sliwżażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Jak się macie, radiosłuchacze, z tej strony Demko Trochanowski i program Słowicie, znaczy to języku i na językach. Barsia ciszu, bardzo mi fajno za stuboty razem z wami, choć jak pewno czujecie, Michał z Iszczy do kincia nie jest taki dobry, jakby mał buty do radia. Za to i musiłem zrobić pauzę z poprzednim programem. Tak czy tak, zaczynamy Słowiciu, ale ja powiem tylko, że byłem muszany, nie znam, który raz w Dyrżawnym graficznym muzeum na wystawie Formu Prysutnosti. No i zazjem się stritiv z różnymi znajomymi, lepsze czy dalsze ludmi i zazjem woszł w różne dyskusje i zazjem się zainspirował w czas tych besit do jakich tem. No i jedna z tych tem się jawi oczywidno. Dnes, ale żeby nie przedłużaty, to zaczynamy naszym dżinglom i już pójdziemy do naszych językowych tem. Probaczcie, dnes bars technikami robić wiele problemów, ale może już będę dobry.

0: A ja znam azbuku.
1: Już poznalim
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: W jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kimce stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Jeszcze raz probaczę za budę z Peretwereru, ale to tak zwane techniczne bosorki. Tak to jest, jak jest się autorom, realizatorom, siedziaczem przy konsoli i wszystkim przy jednym programie. Ale dobry, to nas nie będę zanymało, bo się dłużej, że im się zainspirował. Od czego to wyszło? Także taki wstup zrobił, bo jest takie przekonania, że koli znamy dwa języki, bud jaki język, to możemy prosto brać słowo z jednego języka i najty mu odpowiednik w drugim języku. No i tu w tym premierze jedno słowo po polsku, drugie po niemieckie. I wszystko jasne, no ale no, tu jest ten problem, że język nie jest tylem słownikom, bo słowo ma znaczenia, ma też swoją wagę i swoją, możesz powiedzieć, temperaturę, możesz powiedzieć swoje wspominy i swoje asocjacje czasem różne w danych językach. To tak, że czasem słownik poda nam dobry przykład, ale nie poda nam ciłego obrazu, tak? Jedno słowo może być w jednym języku ciłkom neutralne, a w drugim bardzo emocyjne. Nie znam, jak jeszcze to zapowiedzieć. Może być też sztodenne, a w przekładzie może zwuczać jak też to stare, kniżkowe, takie archaiczne. Co jeszcze? Może nazywać to przedmyt albo samoponiacia, ale wersję słuchacza w inną stronę. Wielu takich stylów pewno znajdziemy. Tak mi się jak raz niedawno trafili. No ale okrem toho, takie różnice widzimy w wielu językach, bo są takie języki, dam od razu przykład, o czym dnes będę besiedował, w których pierwsza besieda człowieka jest nazywana przez matir, a są tak, których Zemla, z której pochodzimy, nazywa to pierwszy język przez widcia, rit, albo miejsce narodzenia. Nie będę teraz już we wstupie o wszystkim besiedła, o czym chcę pobesiedłać, bo dnes będę o słowach, które da się przełożyć, ale nie da się przełożyć ich ci uwagę. No i nie będziemy zidłać lem. Toto, co słowo znaczy, tyle będziemy ci to słowo za sobą nese. I tak mi się trafiło, że schosnował jem w minuły weekend bodaj w jednym reczuniu dwa takie słowa, które nie do kincia one mają przełożenia do polskiego języka. Nie zbudę o lemkiwskich i polskich słowach, które są tylko usług, co postawiono przy sobie, ale może to nesty. Inczykus mysę. No dobry. Stosuję takie słowo jak dola. No to znamy, dolu horbatu, nie jest dobroj doli, się mi zdaje w lemkiwskim języku. Jak już jest jakaś dola, nam dasz to przyniosła, no to znaczy, że ono raczej, to nie chcę już generalizować, ale raczej to będzie dasz to negatywne, no i tu musimy rozdzielić dwa, to to równe. Równe znaczy słownikowe znaczenia sopostawienia z polskim los, bo o tym będę besiedłał teraz chwilkę i od tego to i temperatury, tak można nazwać, schosnowania, bo to sopostawienia lemkiwskiego dola i polskiego los, to taki dobry premier, możesz ich sopostawić ty, ale to ciachar tych słów jest ciłkom inczej. Bo lemkiwska dola może tak pryncypialno, jakbyśmy to chodzili powisty, to jest taka dola, takie przeznaczenia, to jakoś udział w życiu, który pada na człowieka i on już jest, tak? Ale jakoś tak się stało, że wse to ta dola, mówimy o do horbaci doli, besidujemy o takiej płani doli nam dasz to przyniosło płanne, niedobre i tak dalsze. A kiedy sobie sopostawimy to, że polski los, znaczy, że to, co do kogo stricza, to jakiś przypadok, to jakiś trafunok, to tak jak na loterii byśmy dasz to wygrali, takie przypadkowe. To ono jest, bym powiedział, ciłkom neutralne. No i to ta wieloznacznist robi tu wielką różnicę, bo jak powiemy los po polsku, los człowieka, los sprawy, czasosłowo losowanie, o, jest szczęśliwy los nawet, tak? Że można ty, w nas, czy jest szczęśliwa dala, nie znam, nie czuję, może by taką strukturę schosnować, ale szczęśliwo i doli, jakoś się mi tak, to ta dola za bardzo płanno i negatywno
Tiamet. No i jakby tak to są postawy, że to polskie los, no może być takie tragiczne, ale ono nie musi samo w sobie takie być. To może być bardziej techniczne, o, że tak powiem, o czymś, co się podziało prosto i już. I ono jest. To znaczy, to jest taki trafunek, jakbyśmy powiedzieli. No ale Lemkijewska Dola to już tak zwłóczy, tak egzystencjalno, to nie jest przypadok. To przyszło komuś w życiu, to dość lekko się uczyć z takim ciężkim toną, z toną taką jak bida, jak terpienia, jak rozłuka, jak trud, jak przeznaczenia, jak dasz to, co oj, może zmy nie wymolili, ale i tak gunam, i tak to gunam przyszło. No i tu odniosło się do etymologii doli, za to, że to nasze słowiańskie słowo. No i mniejsze, bilsze znaczy, że to jest taki czas, taki udział, to komu, da komu przypało, tak? Bo to idzie do takiego dzielite, rozdzielaty w totu stronu, jakbyśmy smotrili na etymologię. Ale pierwistno dola to nie taki przypadok, także na ślipo, to sztosy takie jakby... Możesz powiedzieć, przydzielone da komu, że ciężka dola jest da komu przydzielona. Znaczy, dola jest przydzielona, ale ona w Lemkijewskim bude, jak już besidujemy o doli, to taka porcja życia, to ona bude bardziej, bym powiedział, taka no płanna, jak już besidujemy o tej doli. Znaczy, semantyczna, bo jsme tak wskazali, że to tak dzielity, przydzielaty, da jaki udział przydzielaty człowiekowi, żeby z tym żył. No i za to ta dola ma tak naturalno, bardziej takie, bym powiedział, życiowe na nasyczenia jak polski los, tak? Bo tu sobie przejdziemy do etymologii polskiego słowa los. To absolutno kus inna historia, bo podle Bricknera to idę z niemieckiego to słowo i związane jest prosto z trafunką, może z taką worożbą barże, z czymś tak nie jest do peredwiedzenia. Taki, bym powiedział, przypadok, trafunok, to człowiekowi przypało, ale raczej w takim barże neutralnym znaczeniu. I kiedy byśmy mali sobie to podsumowane, no to polskie słowo los jest takie bardzo szerokie i wieloczastniejsze jest neutralne, bo możemy besidować o tym polskim słowie los człowieka, los projektu, los na loterii, że ono jest prynahidne. Ale to ta lemkijewska dola ma całkiem inną wagę, że to nie jest przypadok. To jest takie, że człowiekowi było pisane. To nie utłużneje przypadku, to już nie jest tego trafunku. To, co mu było sudzene, co mu było zapisane, to musi nesty przez ciłę życia. No i tak jakbym sobie to podsumował, to los, to może się przytrafić. Tak? A dola to już jest zapisana desy tam w tych knihach, które my nie znamy i za to może to ta dola w takim sztodennym hosnowaniu po Lemkijewsku. Choć w słowniku znajdziemy, że polski los i Lemkijewska dola to samo, to już kiedy posmotrymy sobie na dajakie inne premiery literatury, to dola bude o wielo cięższa. I uwaga, za to drugie słowo, albo drugie są postawienia, które nie wse znaczy dokładnie to samo, albo hosnowateli dwóch języków inaczego rozumieją. Ja jeszcze, dawno tomu przy początkach tej wystawy, o której bym się dowiedział, miałem wykład o Lemkach, im się zwidał, słuchaczył, czy znają lemkijewski język. Po jedno osoby znali, rozumieli, bliższy i starszy nie, ale im się widać, że to jest w chyża. I dostał im definicję, takie rozwinienia to i chyży, że to jest
powiem po lemkiwskie, to toż tym czuł po polsku. Stary lemkiwski dym kryty strichą, sołomą albo gontą, co się nachodzi w skanseni. Tak już teper uproszczu. No i tak jest prynymany słowo chruża w polskim języku, de, że tak powiem, dost nieprawylno się ono hosnuje, odciwko, że chyża w lemkiwskim języku to jest po prostu chyża. Taka chyża, w jaki dnes żyjemy, w jaki, do jakiej wertamy do chyż, idemy do chyż. To taki modelowy prymir toho, jak różne języki ponymają dajakie słowo. Polski opis, win właśnie zaperat to słowo w etnografii. Bo jest coś takie w polskich słownikach, jak chrze i maje, dumam, dost podobne pojaśnienia, ale ono było zaperte, założmy, 50-100 roku temu, w takim znaczeniu, jakie desy to się tam zapisał, a po lemkiwsku ono dalsze żyje normalnie. Polska chyża, jakby mała by ty rozwinęna, jest przeważnie taka etnograficzna, rozumlena. No, dawna lemkiwska zachoroda drewniana, tu się żyje, tu sud korał pod jednym dachom i tak dalej. Dawna selska budynka, Dziwla, czy dasz to takie. No i tu się zaczyna problem, bo kiedy posmotrymy na polskie słowniki, chyża bude się ciamyła z jaką muzealną wartością i hosnumatel polskiego języka czuje. Stary lemkiwski dym, drowno, stricha, sołoma, gąd, tu stajnia, albo skansen, seło, dasz też to minęło, tak? Ale dla lemkiwskiego skoho hosnowatela lemki uskoho języka, to przede wszystkim to dim, budynek z jednej strony, to znaczy miejsce, gdzie się żyje, gdzie się werta, gdzie się w sebe. Znaczy niekoniecznie stary budynek, stara chyża, to nie jakiś obiekt, nie znam, narodnej architektury, to po prostu chyża. Idziemy do chyż, wychodzimy z chyży, idziemy do mił, to żywy odpowiednik polskiego słowa dim, byśmy powili. Choć wiadomo, to kiedy rozwiniemy to o jaki ridna chyża, co ma jeszcze to konotacji z tym, z weselinią, że na zachodzie to był dim, w którym my żyli, a nasza chyża to była tam. My liczyliśmy tam. Oczywiście to jest absolutnie już inny riven toho ciacharu, ale tu trzeba też sobie zadać takie zadania, gdzie jest to przesunięcie, bo mamy tu dwa prostory, dwa tak riveny, tak? Że dim może być takie neutralne, może być współczesne, codzienne, a to ta chyża, to takie regionalne, archizujące, może takie starodawne, etnograficzne, narodne, selskie i tak dalsze. No i za to, bo jest iszczy jest jedno nieprawidłowe tłumaczenie, na przykład, że chyża to chata. I to też może być zdradliwe, bo może maty da jakie bym powił uzasadnienia w etnografii, to jasne, tak, w opisie dawnego budownictwa, ale konotacyjno to robi właśnie to płanne, że raczej presuwa tlemki do minułosty, do czosty staroho, do archaiczności, do skansenu, do muzeju. I tu zas mamy to samo. To znaczy, że słownikowo się zas dasz to zgodzić. Mamy w słowniku sopostalinia dwóch słów, no ale hosnowania w polskim języku, w lemkiwskim języku będą już doczyste, absolutnie inne. Tu jeszcze wrócę do etymologii, bo cychyrza, cydim, to one będą etymologiczno dost podobne, dost podobne, nie będą tu aż tak bardzo chyba w to wchodzić. Tylko powiem, że właśnie
po polsku często przekłada się też chyża. Okrem tego, że funguje w słownikach polskich chyża, jak to etnograficzny, archiwalny, muzejny, lemkiwski zabytok, no to po polsku często się przekłada jak chata, to znaczy stara chyża, stary lemkiwski budynek, krytyj sołomą, krytyj gontą, to może być też prawdziwe. Kolejby się dajmy o architekturii, tak? O dawniej lemkiwskiej zagrodzie, bo do dnes też jeszcze są tu ludzie, którzy żyją w toho roda chyżach, w tym smysli muzealnym, czy w starych chyżach. Ale po lemkiwsku chyża to nie jest muzej. Chyża to dim, miejsce, gdzie człowiek żyje, gdzie jest rodzina, gdzie się werta, gdzie się idzie, gdzie się spyt, gdzie się hostyt, gdzie się rychtuje śniadania, południenok i wieczeriu. I tak bym powiem może, że idu do chyż, to nie znaczy idu do staroj, krytoj, gątą, strichą, budowli, kotra może mi się zaraz rozwalić. Nie, absolutnie nie. Tu jest to przesunienie, że to polski przekład na chata czy chyża, robić z tej chyży taki eksponat, a po lemkiwsku to po prostu dim. Znaczy, że chyża to nie skansen. Chyża to miejsce, w którym się żyje, do którego się werta, z którego się wychodzi i wszystko jest super. I jeszcze jeden może, choć ojoj, miałbym paru tych premierów, może jeszcze do takiego wernu, ale do tego, co bym powiedział na samym początku tego programu, bo stojem też przynachodzi wielok besit z posteriów, że bardzo często nie znamy jak powisty odpowiednik polskiego język ojczysty. No mamy tu po lemkiwsku materyński język, tak, który jasno by się duje, jasno, tu jest dość ciekawe i socjologicznie ciekawe, że jednak my mamy rozdzielone, że pierwszy język raczej dzietyna czuje od matery. Za to jest materyński język. To mama jest tą osobą, która peredaje pierwsze słowa dzietyni, za to mamy materyński język. Tu mamy też dasz to incze, bo mamy wieczyznu, czy odciuzninu, znaczy zemlu, wiecił zemlu, predkił, ale to nie to samo, że język ojczysty, bo się duje o materyńskim języku, o tym sopostawieniu. I to polski język ojczysty to dnes absolutno neutralny termin. Nie ma takiego asocjacji, że win jest od wicia. Prosto. To pierwszy rodzinny, wyniesiony z chyży język, to język wspólnoty, język tej grupy, z której się pochodzi, ale formalno spierać się na tym koreny otec. Ojciec, ojczysty, ojcowizna, ojczyzna i tak dalsze. Ale lemkiwski materyński język jednak presuwa ten obraz, kiedyże mamy wszystko incze, i dziedowiznu mamy, i odciuzninu, i wietczyznu. To jednak tu to pierwszy język, który dzietyna, który taki każdy człowiek czuje, presuwa go w stronę matery. To znaczy język, jak dasz toż, to dzietyna czuje najpierwsze, że to przychodzi z chyży, że to przychodzi z takiej sztodennosty. I tu, jak sobie posmotrymy na wielu innych języków, i angielski maje matier, i niemiecki maje muttersprache, słowacki maje materyński język, czeski tak samo macierski język, i za to te przesunięcia są bardzo różne. Ale kiedy postawimy lemkiwski z polskim, ciż budeme maty różne to te konotacje. I tu jeszcze mamy to tu wietrzyznu, czy odciuzninu, bo tu mamy drugą stronę tej takiej metafory, tak? Wietrzyzna absolutnie te przeschody się z polską ojczyzną, tak? Ale tu już idziemy po tej mężskiej linii w odróżnieniu od
toho, što im povio pred chvilkom, že materinski jazyk ne vhodit v toto, jasno okreslat, že materinski jazyk to je tot, ktorý čuje sa od matery. Tu, jak ide o vytčiznú, co odčiznenú, ideme absolútno v druhú stronu, bo tak w naszej części Europy, w patriarchalnym środowisku i w patriarchalnej kulturze radsze tot sprawy zemli, majetku i tak dalej iśli po mużskiej linii. Otec od wicia, od zemli, zemla wiciu. Nie znaczy, że to jest nie wszystko znaczy, albo nikoli nie znaczy, że to jest prywatny majetok po wiciowy, ale idę to ta linia po ci mużski linii. Zresztą, kiedy byśmy sobie tak posmotryli, że kiedy znamy, że w Lemkiewskim mamy materiński język, ale od ciuznienu, to język przychodzi do matery przez kołysku, przez chyżu, przez pierwsze słowa, przez może śpiusz, przez sztodennu besidu, a tam widno podził na dajak obowiązka. To ta odciuznina wiczyzna przychodzi od wici, jak zemla, rit, spadkowina, jak to ta pamiat pokoli. Tu jeszcze bym chodził powiedzieć, że faktycznie mamy jeszcze wielu takich ciekawych sliw w innych językach, jak na przykład niemiecki Heimat. Bo to takie słowo, które znaczy wiczyznu, ale to ona jest takim odpowiednikiem może angielskiego, takiego homeland, takiego toj takiej lokalnej wietrzczyzny. Tam nie ja nie wiecie, nie mamy, ale to jest takie, nie jest związane na pewno z dzierżawą, nie jest związane z czymś, z jakim politycznym, z polityczną przynależnością, z taką polityczną geografią i z granicami dzierżaw. Za to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak to w niemieckim zwłóczy, choć jakim by się dual z członami niemiecką mniejszyny w Polsce, to on jak raz by się dual Heimati o tym swoim, tym już to jest koło nas. To jest tak jak nasza Lemkowina, tak jak Hory, tak jak nasze spokonwiczne, nasza to ta odciuznina, tam gdzie ona jest. My możemy się nachodzić do synd, ale to niemiecki Heimat, czy nasze Hory, nasza odciuznina jest konkretno w tamtym jednym miejscu i nikoli, choćby nas z niej woszmaryli, to nikoli się, to ona geograficzna nikoli się nie zmienić. Tu jeszcze powiem, że próbowałem to zrównoważyć z angielskim, a tam plus inaczej, bo mamy i Fatherland, i Motherland zależni w różnych częściach historii jedno co drugie było popularniejsze. I tylko powiem, że mamy jeszcze paru słów zrychtowanych, ale jak chcę, nie mam czasu na to, żebym wam tak dnes to powił i przedstawił. Tak czy tak, jak widzicie, nie chcę jedno słowo, choć słowniku przy sopostawieniu w jednym języku i w drugim języku one wyglądają jak ekwiwalenty, takie 100% ekwiwalenty, to nie chcę tak jest. Ja bym zaochoczam, żeby to jak najczęstsze wertali do chysz, żeby to by się duali materyńskim językom, żeby to żyli dobri. I pamiętali, że jeden język różni się od drugiego i słownik nie minit toho, słownik bym próbuje sopostawity, każdy słownik sopostawity tłumaczenia, ale nie wse one będą nieść to tu temperaturu, to tu ciągar i to tu bombowił taką głęboki z tego słowa w danym jednym czy drugim języku. A to była Słowowicia, by się dual Demko Trochanowski. Trzymajcie się, nadiusia. Na dalsze z wami stricz. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Paczisna hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

słuchacze. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowaka, to Paczisna Hodyna, to Radio LMFM. Nasia Walodie, jak se? Zaczynamy. Do jada 15, do świata za rok 5. Czujemy się na żywo, prosto z radia, ze studia w Ruskiej Bursi w Korleciach.

Tak, można też tak kawoło z napyty, ewentualnie herbatu i inne napytki. Kto ma już kawu pi drugą hotelu, najsiad hołozyt i źle na to, że tu redaktorka będzie des blendała pi nosą. Ja mam kawu, tak, ja już jem hotowa, żeby właśnie te roboty. Mamy formalnosty, frytkę najważniejszy dopełniam. Mamy dnes witorok, 19 maja 2026 roku, to 139 den toho, że perytamy jeszcze 227 dni, z których 32 to wesniany dny. I tam wśród tych wesnianych będzie jeszcze paru roboczych i paru swobodnych od roboty, a do końca roku dokładnie 159 roboczych i już jest 10 swobodnych od roboty. Of, kusy się poplantała, jak to mam w zwyku. Produżamy 21 tydzień 2026 roku i jeszcze kole swytało, kole będzie smarkało, wszystko już to też wam besiduju. No, to robi wrażenie, jak się powiedz, że swytało o 3.51, a z hit sącia był o 4.34. Sące schowacie zas o 20.29, a zmarkaty bude aż paru nacet minut po godzinie 9 wieczór. To wow, to te czysła roblat wrażenia. Może nasze serce hrymyt, a tym bliżej, że na hołowok śpiłankę to serce hrymyt. Od Finky. A co by dneska hermiło, to i za chwilkę się przekonamy.

No i to już zazaramy na pochodowe mapy na ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki. No i tak, furt jeszcze dnes też obowiązują przed buriami, ale już kuść ograniczych przyrzeżenia noczno takie jak i wczoraj, ale pojawiły się dla Nizhnjoleska. Od tam też może się pojawić dnes buri. Tak, że uwaga. Za dnia chmar będzie duże, ale będą też się pojawiać większe projaśnienia. Lokalni początkowo na zachodzie i północnym wschodzie. Z do czasu może polewać w różnych częściach Polszczy, na południe, na południowym zachodzie i na północnym wschodzie możliwe bury. I w czas bury wlije do 20 mm, punktowo do 30 mm możliwe też i drip grad. W Tatrach, w Wysokogórach, śnieg staszczem i śnieg. Maksymalne temperatury od 12-14 gradusów nad morzem i na Pitale. 18 w centrum, nawet do 23 na Pidlasze i na Polisiu. Witer słaby nad morzem, umiarkowany. To witer wynosity może podłaty nawet do 60 km na wilgitnist generalni. Wynosity około 5%. 80 i budemy odczuwać, a kiedy idę o biometeo, budu tlem na północnym wschodzie, a wreszcie regionie aura budemała absolutnie obojętne.

Już bym zaczęła być dłatym bez włóczynnego mikrofonu. Takie też się trafia. Tak, to norma. Moi drodzy, tylko mam fajnych posłowic, że w sumie to nie znam, którą wyberaty. Kotry, bo na ochronę czułem się do jednej. No to poznaczyłam tak, na premier. I to perechwareno, to iszczyne z wareno. No tak by się dłale. Może i tak się by się dłale właśnie, że to perechwareno, to iszczyne z wareno. Już prawie, tak, jeszcze się człowiek za robotu nie zabrał, ale już wszystko peregadał, obgadał, a może jeszcze i rozgadał. Idę jak liti na saniach. To fajne. Albo incze, też w tym samym znaczeniu, idę jak smoła po drzewie. Tak na szelemkę by się dojut i to się mi też spodobało. Już o idziniu. Il jak pany, a na chlapale jak słyni. No tak się też traflat.

Jeden ze słuchaczy napisał, że ma epidurką kału, ale taką inku, a to kawa zazerna. No i prowirowała ją, hladała ją. Jak powiemy po naszemu kawa zbożowa, to po polsku, jak się by sidłało? Chyba kała się by sidłało prosto na ten napytok z cykorii, prażonej cykorii, tak? To w knyżkach tych wspominałych opowiadają o tym sztopelne, że to ta właśnie z prażonej cykorii kała. Była pyta, herbatu nie znali. No i jakieś takie napytki z zila. O, to tak. A tu mi podaje jedna strona, że to ta kawa zozerna, czy to z cykorii, czy z jaczminia, czy z inczych, zawandrowała do Polski pod koniec 18. stulecia i przyszła z Prus. A pierwsza fabryka była osnowana z inicjatywy Ferdynanda Boma w 1818 roku w Włocławku. To ta malatka, ale i to ta taka keramika znana, sławna z Włocławka. I najpierwsze cykoriu sprowadzali z Niderlandii, ale pak zaczęli same uprawlaty blisko Włocławka. I początkowo, jak tu wyczytamy, taka kawa była znana w Wielkopolsce na Śląsku. I pyle jej to ten najbiedniejszy, a w czas obok światowych wojen to ta kała zawandrowała, przyszła, zahostyła na wszystkie stoły. Smaczna jest, ja lubię.

I teraz zazieramy sobie na początek do Sanoka. Tam historyczny muzej proszę na Stryczu, jak mogliście, w jakim mogliście brać udział nie tak dawno i w Gorleciach. Otóż prezentowana będzie książka 1915 od Gorleckiego prawomania po Lwiu, eskizy z wojennych dziejań Wielkiej Wojny, Pizrynia po 110 rokach. I to ta promocyjna Strycza odbyła się w galerii Muzeum Dwory Karwaceniu i Gładyszył Muzeum Dwory Karwaceniu i Gładyszył w Gorleciach, tak czasem się człowiek i tu zaplanczę. W minułym tygodniu w czasowej galerii, a tym razem historyczny muzej w Sanoku Prosyt na Stryczu z doktorem habilitowanym Andrzejem Olejką, jak i wychowoset prelekcyją. I będę też myślała o knyści, no ale przede wszystkim przybliżyć po jej kampanii 1915 roku od Gorleckiego Perełamania po Borbu o Lwiu. Stricza będę nachodem, żeby pomyśleć o historii Schodniego Frontu, o znaczeniu wojennych dziejań dla regionu i o współczesnym Pizrinie na podii sprzed 110 roku. Wstup na oczywiedno darmo, a jeszcze nie powiem kole, to ta stricza odbude się 21 maja o godzinie 17, znaczy się w najbliższy czwartek o godzinie 17. Sanok, historyczny muzej, autorska stricza i promocja knyżka. A od tego weekendu terwat w Kąśni Dolni, to zazeramy tam czasami, w centrum Paderewskiego, tohoryczna huszlowa edycja festiwalu Tyżden Talentów. Ale to nicz, już się zaczęło, a nie powiem, bo jeszcze przed nami koncerty. Dnes jest 19, tak. Dnes zaprezentują cię domosławieckie talenty, a huszlare z małopolskich muzycznych szkół drugiej stopni swój warsztat będą doskonalety pod okiem z profesorium muzycznego Uniwersytetu w Polsce, dokładnie tego warszawskiego, szopenowskiego, 21 i 22 maja, a w niedzielu 24 maja Wieniawski in Blue w koncertowej sali Stodoła w Kąśni. Taki koncert o godzinie 17, czyli 5 po południu, występlat Piotr Plawner, Paweł Tomaszewski, Michał Kapczuk, Michał Dziewiński i Orkiestra Szleskich Kameralistów. Wieniawski in Blue, niedziela godzina 17, koncertowa sala Stodoła w Kąśni Dolni. To jsme zazryli hyn. Zazeramy też do czystończego miścia i na czystończu muzyku. Zapraszam. Znaczy informuję w najbliższy weekend w Muzycznej Owczarni, muzycznym klubie na Szlachtiwskiej Rusy. W piątniejszy i w sobotu koncerty pamiaty Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy. Piotr Nalepa Breakout Tour. Takie zaproszenia. I jeszcze, jak w zarobu, to tu sobie taką presyłku, prezeram, że to dekole. No, oczywiście zazeram też i do Krenyci. No i tam znała jem, że to tam się będzie działo weekend i pełno też znata, ale dobrze znaty, że i to ta nasza podia jest w kalendary kulturnych i sportowych podii Krenyci. No, to jest oficyjne zestawienie, w którym miasto Centrum Kultury w Krynicy informuje o tym, co się w mieście dzieje. I tak, zaran gminny recytatorski konkurs o wersze pana Tuwima w czwartek w publicznej biblioteki w Krynicy stricza z Pawłem Muchą i Pawłem Janiką Życia z pasją, a na 23, i to duże miścia jest poświęcone, nadeszone, informacja o 13. Międzynarodowym Biennale Lemkiewskiej Rosyjskiej Kultury, Rutenale. I cały program na sobotu prezentuje się tak. Początek, to jest godzina 10, że to prawda, to jest dość
w ochrany czynnym towarzystwi Stricza, bo to posiedzenia świtowej rady rozsynił, a le w samo południe już może te wziąte uczast w Panachidi. Pry robi Epifana Drobniaka, Nekefora na krynickim cmenterii samo południe. I to te wyberte się może, ale nie znate, jak wyglądać na hrobok Nekefora, Epifana Drobniaka. Pak o 14.30 złożenia kwitia pit pamiatnikom Epifana Drobniaka, Nekefora i to pamiatnik nachodzi się na przy bulwarach Dietla i pak perechit do starowotniczego domu i tam odkrycia biennale początek o godzinie 15 oficyjnej, początek odkrycia wystawy malarstwa, ikon i fotografii. I pak koncerty, występy. 15.30 to początek inauguracyjny koncert i o 19.00 wieczerni koncert, druga część. Tak, że to ciłe popołudne może te perewesty prowesty w Krynicy na pierwszym dniu biennale tohorycznego. Natomiast drugi dzień perenosyć się do Wysoły. Tak, że to Wysoły się wydymy. Mam nadzieję, że wszystkie, jak teraz słuchate, to przydate na biennale. Czy to do Krynicy, czy to do Wysoły. Zapraszamy bardzo serdecznie w imieniu organizatorów Stowarzyszenia Lemkiu i też instytucji organizacji, jak PIT Perajut, tohoryczne biennale, a to Maryńczyma Gmina Uścia Ruskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Uściu. Cieszymy się, że taka współpraca jest. Tak, że to wydymy się Husowi, a bo też i w Krynicy, i tu dla miasta Krynicy też podziękowania.

Mój drogi, ruszyła 9. edycja romadyńskiego budżetu Małopolszczy. Tego roku 16 milionów złotych zostało przeznaczonych na realizację zadań, jakich? No właśnie takich, na jakich budemy hołosłaty. Przed paroma dniami wystartowało hołosłania, dokładnie 15 maja. Na spisku tych zadań jest aż 155 projektów. Za hołosłaty może każdy mieszkaniec Małopolszczy, jak i skin 16 roku. I to toho osłania potrwa do 15 czerwca junia. Oczywiście idea jest to ta sama, aż to i po inne roki gromadzieńskiego budżetu. Idea o to, żeby mieszkańcy regionu mogli materialne wlejania na to, jak wygląda ich najbliższe otoczenie, jakie projekty będą realizowane. I do teperiszni edycji przynesli wielu uśpisznie zrealizowanych projektów. Dokładnie to 511, jakie no, mają twórcy wlejania na jakość życia w regionie. Serd tych zrealizowanych już naszli się Serd tych już zrealizowanych naszli się projekty Maryńczyma, toty w ramach których kupili defibrylatory, wyposażyli ansambli w regionalne obleczenia, instrumenty. Były na premier zorganizowane knyżkomaty, czy takie bardziej prozaiczne rzeczy, jak zrobiono piszniki przy wojewódzkich drogach, czy organizowane były zajęcia dla dzieci i starszych osób. W tym też były organizowane kulturne podie, ale bardzo wiele tych sportowych. I kiedy idę o tegoryczną edycję, to jak już wspominała, do wyboru jest aż 155 projektów, ale to nie tak, że wszystkie musimy czytać, o czym są to te projekty, bo 35 jest projektów o zahalnowojewickim zasiewu, tak że to ty możemy sobie przeczytać i na taki, który jest projektów od daty hołos. I jest też 120 regionalnych projektów i tu w zależności od tego, w którym regionie mieszkamy Małopolszczy, no to hołosujemy na jeden z tych regionalnych. My podchodzimy pod region Małopolszcza Południowa, jak jem tak przybywała prowiryty, w której czasie będą to typ dla Gorlickiego powitu, Gorlickiego regionu projekty, no to mi wyszło, że dla Małopolszczy Południowej i tu jest 36 zadań, na które możesz hołosować. Bardzo wiele tych zadań, jakie organizują sportowe życia dzieci, młodzieży, organizują to sportowe życia, to też ważne, oczywiście, bardzo ważne inicjatywy. Tak, że możecie wybierać w tych sportowych projektach, propozycjach do zrealizowania, ale są też i dwie zadacze związane z zdrowiem. I tu idę zas o zakup defibrylatoriów, żeby one były dobry i lekko dostępny, mają być pomieszczane na budynkach, na remizach, po prostu na budynkach ochotniczych protoogniowych straży. I w ramach tego projektu mają być doposażone dwa powity, Gorlicki i Nowosądycki. To jest jeden z projektów, który dotyka zdrowia i odnosić się tu do tej naszej najbliższej nam obszary. A drugi projekt, na który możecie też hołosować, kiedy idę o zdrowia, to jest projekt, który się nazywa Diagnoza autyzmu. Bezpłatny interdyscyplinarny konsultacyjny dla dzieci i młodzieży. I tu idę też o takie konsultacje dla mieszkańców Gorlickiego, ale też Nowosądeckiego, Limaniewskiego powitu i Samochodowego Sancza. No a okrem tego, jak już wspominała, bardzo dużo tych sportowych projektów trafiają się też i kulturne, ale w mniejszej stopni to już wam leszą to tu zadaczu, żeby sobie poczytać. Site jest bardzo lekki, bo
jak budżet obywatelski po polsku, malopolska.pl. Hołosłaty jest bardzo lekko. Może hołosłaty czeres oddania hołosu na piśmie stacjonarni, na karty, może wysłaty pocztą, ale może też i elektronno, czeres internet, tak jak lubimy najbardziej, bo jsme linyły, tutaj włączam to sebe. Nie, bo mamy mało czasu, tak, żeby tam desy hladaty i jeszcze pocztne wiadomość to, a to paru kliknij i hałasujemy. Takie urny stacjonarne nachodziacie, no oczywiście w siedzibach marszałkiewskiego Urzędu Małopolskiego Województwa w Krakowie, ale też i w zamiast całych agendach, czy to w Tarnowie, czy na Msanczy, no tu dla nas Legorlic nie jest, tak że to najlepsze by było zahołosłaty internetowo. Rekomenduję taki hołos oddaty, bo to realne wlijanie na to, co się będzie działo w naszej najbliższej okolicy.

z takich kurs w oddaleniu lokalnych listy, to nadlistnictwa dwa przynosiat informacje, nadlistnictwo Brzozy i Birta, że czasowo, ale czasowo z podkreśleniem czasowo, musiał zawisyty program za noczy w Lichy. Przyczyną jest w tym zwiększenia się aktywności medwiedziów na tamtej obszary. To rozwiązanie obowiązuje do odklikania i ma związek z bezpieką osób, jakie prosto przychodzą do Lisa. Kiedy program zostanie odwiszony, to informacja od razu pojawi się na w sospilnych mediach, na stronach sospilnych medii tych nadlistnictw. Jednocześnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, żeby zachować spokój, to przede wszystkim i teper i w Zachali, a przede wszystkim no, kiedy byście byli na prochulcie w Lisi i poczuli byście presutnist toho drapiżnego zwierzęta. Należy zachować spokój, nie podchodzić do zwierzęta i pomału się wycofać. Nie lecić, nie wykonywać żadnych raptownych ruchów. No i iść tam, gdzie możesz się spodziewać, że może być medwiedzi czas młodyma, trzymać się szlaków, wyznaczonych puty i generalnie być spokojnym.

Ale nieczny stoi na przeszkodzie, żebyście się wybrali na prochulku do Lisa, do Magórskiego Nacjonalnego Parku. Tam jest kras, jest to w nas, na Lemkowyni i może te strityty, no, na premier wyjątkowe okazy salamander. Jak podał park, w poślidni weekend na parunastokilometrowym odcinku szlaku w Magórskich Lisach strytyle aż 42 salamandry. Salamandra to jest to żwiria z gromady zemnowodnych, połzacz, tak może by było po naszemu też powisty. I uwaga, każda z tych salamander była incza. Kształt i rozmieszczenia żółtych plam jest charakterny dla każdej jednej salamandry, zawdzięki czemu można rozróżniać pojedne osobniki. Na sajcie Magórskiego Nacjonalnego Parku możecie widzieć zdjęcie z tej poślednio-weekendowej prochulki i 15 różnych salamander, z których każda ma swój wyjątkowy, indywidualny wzór z plam. Na tili salamander może dostarczyć też paru drobnych, temnych punktów, jakie idą po bokach głowy i sredyną chrbeta. No to są to te miejsca, w których znajdują się idoły załozy. I to ta trutyzna jest wydzielana przez to te miścia i to ta trutyzna, toksyna stanowi ochronę przed drapieżnymi zwierzętami i sprzyczynia, że też intensywno żółto-czarne obleczenia salamander ubarwienia jest leńczych zwierząt wydymym ostrychałczym oznaką. Do mene się nie zbliżajte. Salamandry potrafią regenerować poszkodzone części ciała. Ich skóra jest wrażliwa, bardzo wrażliwa na zmiany środowiska i to tak bardzo, że uważa się salamandry za bioindykatory. Prysutni salamander świadczy o czystosty i dobrej jakosty lisiów i wody. No i tak ekstra jakistny lisy i wody mamy właśnie na Lewkołyni, osobliwo na obszarze Magórskiego Nacjonalnego Parku.

Перенесемо ще тепер до кінових сал. Там можете обзирати майже іншими бельгійсько-французьку продукцію. От того вікенду обзирати можете «Молоде мами». То є фільм з «Золотим пальмом» на фестивалі Кан здобитом в своїй творчості. Bracia Darden zastraszają się na marginalizowanych członkach społeczności, osobliwo młodych ludziach, heroinkami ich najnowszego filmu. Są młode żeny, jakie mieszkają w modernym domu samotnej mamy. Każda z tych dziewczat ma inne rodzinne doświadczenia, inną życiową sytuację, no i inne problemy. Mają też różne podchody do macierzyństwa, które przychodzą do nich za skoro. W historiach o potrzebie lubowy, na potrzebie tego, żeby znajdzie swoją drogę w życiu, by zwłaszczać samotność, smutok, bezradność, zatracenia, strach. To jedna z propozycji. Druga to film Verdict. To już jest sudowa drama irlandzko-luksemburskiej produkcji. Verdict. Mamy 12 przysiadłych. Piłpereczne dokazy i emocje, które mogą zmienić wszystko. Każdy argument ma znaczenie, ale poślednie rozwiązanie jest naszym. Jak publikę. Czy żurnalista Jan Bailey faktycznie zabił producentkę Sophie Toscan? Prawda zaczyna się od wątpliwości. To jedna jeszcze z propozycji na ten weekend i szczerową jest familijny film Zaran budu odważnej. To jest już niemiecka produkcja o 12-letnim Karli, jaki przekonał się, że lubą nie wybierać. Lea, koleżanka z klasy, jest jego pierwszą i poślednią dumką każdego dnia. Problem jest taki, że nie dost, że jest od niego wyższa, to nie odoha się perenosiat z rodziną. Karl chciałby powiedzieć tyle, iż to czuje, no ale boi się, że to ta wydatnym lem kolegu ze szkoły. W zabraniu się na odwagę może pomóc szkielny wyjść. Okrem tego, że ciła klasa buda razem po dniu, to jeszcze budu razem krótki film o lubowy. No, lepszych obstawień byty nie może.

0: naddachnucie samo ty.
1: No i tak dotarliśmy już do końca dzisiejszego wydania Paczisnej Hodyny. Dziękuję wam za towarzystwo, choć byliście dost mołczacze dnes. Nie możecie to nadrobić i zaraz, możecie też pisać okremu natalia@lem.fm albo Messengerom, albo Whatsappom 606-108-101. Że wam spokojnego dnia, czujemy się zaraz, by się dwoła Natalia Małecka. Nowak Paczisna Hodyna, Radio Lem FM, ostante z nami, a i na koniec Alina Pasz. Majte się dobrze.

Son. Poema. Snył się mi dido tej noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeny pozerał. Świt wesnom natchnieny, rozpiwał się, zazelenił, prigorszami grutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama kwicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tużyła. Zemle, zemlice, zyczną dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiaty lisił, wziął jajce do żmyni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolaka od jarma, żeby się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrybą, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smużko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewierny, świtamy piszą, tebe liszą, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, лісумів, камінь чеберкав рідном бешідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. Do bólu lubił. Przebacz, mamyczko, nierozumnej dzityny, prowinu. Przebacz. I natchnij moje pokolenia, żeby tak kochało twoje werchy, żeby tak jak ja kochało kupu kamienia. Hej, steju, hej, różu, hej. I pohnał dido sejk składom, z duszą na czepichach. Tuman oczy rozmarenych moich, szlid za didom stelił, smużką lichał, aż wkrył murokom, z toho nikoli svitania nie dwychat. Zamer w dneś niosty, zamienił w kupu kamienia, didowe pokolenia.

0: Realem FM.
1: Jest wtorek, 19 maja 2026 roku. A na nowiny Rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 15 maja w Instytucie pro kulturu wojewódzkich Ruseniu w Nowym Sadzie świadkowali jubilej 20 roków od osnowania Ruten Press. Ruten Press to nowinarsko-informacyjna agencja, jaka dzieje w ramkach nowinarsko-wydawniczej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presę Ruseniu w Serbii. Z nagody jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okrągły stół, w którym uczest brali bywszy i teperiszni redaktor Ruten Pressu. Serdecznie zebranych na podii byli tak przedstawnicy rosyjskich instytucji, kulturno-dziacze, intelektuało, jak i zainteresowano daną temą. Besida tokała minulosti, współczesności i buduczności Ruten Pressu, jak i problemy, z którymi stryczali się jego osnowateli i redaktory od początku aż po dnes, ale i toho, jak się mieniają konsumenty rosyjskich mediów pod wpływem modernych technologii i digitalnego świata. Ruten Press, osnowany był точно 15 maja 2006 roku i dnes jest jedyną taką agencją nacjonalnych mniejszyn w ramkach autonomnego kraju Wojwodina i w Serbii zagałom. 3 maja 2025 roku w prostorach Pałacu Długosi w Siarach z nagody 110. rocznicy bitwy pod Gorliciami prochodziła międzynarodowa konferencja pod nazwą Wtiny Gorlickiego Prorywu 110 roków późniejsze. Rezultatem tej stryczy jest publikacja 1915 od Gorlickiego Prorywu po Lwiu, jaką w tym roku wydał Muzej Dwór Karłacyjanów i Gładuszów w Gorliciach. W piatniciu 15 maja w Galerii Sztuki w Gorliciach odbyła się promocyjna stricza poświęcona tej knieżci. Reczana monografia to wielogłosowe studium, jakie zasercza się na bitwie pod Gorliciami, w którym polsko i zagraniczne doświadczenie próbują redefiniować gorlicką spadkowinę zawdzięki uczeniu analizy wojennych dziejań z perspektywą suspilnej historii. Naukowym redaktorem publikacji jest doktor habilitowany Andrzej Olejko, jaki jest specjalistą z obszaru militarnej historii. W czwartek 21 maja o 18 godzinie w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie odbuda się dyskusyjny panel poświęcony refleksji nad tym, jakoma sposobami konstruować historię sztuki. Буде то нагода до передумання, як презентувати штуку меншин і як презентувати штуку професійну і непрофесійну. Подію проведе Пьотр Польніхт, а учасниками дискусії будуть доктор Абілітувана Ева Клекот, професор Марія Попшенська, доктор Михайло Шумко і доктор Магдалена Врублевська. Панель нав'язує безпосередньо до виставу форму присутності «Штука лемків карпатських русинів», котра видимо вводить роками маргіналізованих меншинових творців до головної артистичної нарації. Вступ на подію є безплатний. Треба лише побрати білет вступу, доступний на стороні Державного етнографічного музею в Варшаві. 19 лютого февруара в Словацькому національному музею, Музею російської культури в Пряшові, odbył się wernisaż wystawy Michał Czabała, znany i nieznany. Czabała, wydatny malar, jakomu poświęcona jest ta wystawa, wrodził się w sali Czabino na Słowacji i w tym roku skończył 85 roków. Malował od najmłodszych roków, to był też wyższy świtu w tym napriami, a jego tworo prezentowane były na wyce jak w 60 wystawach. На виставі серед вказуваних праць знайдемо між іншим краєвиду і портрету. Вистава мала бути доступна до 17 мая, однак подля інформації, переданих Музеєм Русинської культури в Пряшові, експозиція буде доступна до обзирання іще до 29 мая того року.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

program Register Zabytków Radio LEM FM. Przy mikrofonie Natalia Małecka. Zas mamy nowy miesiąc, zwistował nam to tamto tyżnywy program Szczyro Donoszu, jaki na antenie Radia LEM FM złożył wse w ostatnią seredu miesiąca. Dnes nie dost, że pierwsza sereda nowego miesiąca, to i pierwszy jego den. Witajcie, szanowni radiosłuchacze, z pierwszym dniem lipca 2015 roku. Dnes wyberemy się na prohulku do urokliwej cerkwy w zachodniej części Lemkowiny. Od dłuższego czasu parabyłamy w granicach koleżnej muszyńskiej drżały, tak bude i tym razem. Omówimy sobie wygląd szczałnickiej cerkwy i tym samym zbohatymy nasze znania i nasz radiowy register o nowej zabytok. Zapraszam chorzecze do słuchania i poznawania Lemkowiny w skali mikro, w najmęczych jej drobnościach. I jak wse, rekomenduję zazryty na portal LEM FM, gdzie przy zapowiedzi dzisiejszej audycji pomieściłam wielo znymok tej prekrasnej cerkwy, wskazujący jej krasu i z werchy, i z osredyny. Znymki podzielone są na dwa albumy, jeden autorstwa Kamila Paluszka, drugi z archiwalnych zbiorników Damiana Nowaka. Obzerajte i naj to bude dla was i dopełnienia, i zobrazowania toho, co poczujete za chwilę. Zaczynamy! Najpierw, jak wse, zaczniemy od paru osnownych informacji pro początki seła, bo i z tym związane były początki istnienia parafii i cerkwy. Otrze pierwsze lokowania na wołoskim prawie seła Szczałnyk datuje się na 4 czerwca 1515 roku. Osadzą był Łaśko Wołoch. Była to najskorsza akcja krakiewskiego biskupstwa w muszyńskiej drżawie, wprowadzona w czyn przez biskupa Joana Konarskiego. Lokowania to potwierdził aż w 1585 roku biskup Franciszek Krasiński. Pierwsza lokacja stryczyła się z problemami. Choć nadano aż 60 łaniów ziemi, seło nie było dokończone i za to przyznano jeszcze dodatkowych 20 roków swobody zwolnienia od pańszczyzny, ale zakazano pobudowania mlyna. Szołtys, którym ostał Joan Markowicz, dostał 2 łany, a kmiciały mały obowiązek odrablania na niego po 2 dny. W 1580 roku Szołtys tot dostał jeszcze przyzwolenie na osadzenia sąsiedniego seła Złockoho. Językoznawcy twierdzą, że nazwa tego seła wywodzi się od złota, którego wyhladano w okolicy. W 1624 roku Szołtysą Szczałnyka był Elia. Można przeczytać, że za wojskowe zasługi dostał pozwolenie od biskupa Szyszkowskiego na wykuplenie z tej całej roli. W tym roku też datuje się uposażenia grekokatolickiej cerkwy w Szczałnyku przez tegoż biskupa. Parafia w Szczałnyku istniała do 1809 roku, kiedy to rozbiorowe austryjskie władze włączyły Szczałnyk do parafii w sąsiednim Złockim. W 1795 roku Szczałnycka cerkwa rachowała 473 wiernych. Data budowy cerkwy, o której dnes budemy besiedłaty, nie jest do końca ustalona. Uważa się, że rok 1841 powiązany z chramą jest rokiem przebudowy wisemnotetowicznej cerkwy. Może być też rokiem jej budowy. Podawany jest też rok 1852 jak rok budowy cerkwy. Być może, że w 19 stuleciu w czas budowy nowego chramu zachowano częstce fragmenty poprzedniej cerkwy. Szczałnyk należał do muszyńskiego dekanatu grekokatolickiej jeparchii, a w 1934 roku razem z ciłym dekanatem włożył w skład apostolskiej administracji Lemkowiny. W 1936 roku w Szczałnyku mieszkali już 664 osoby, jakie przynależały do miejscowej cerkwy. Rok później, w 1937 roku cerkwa została odnowlona, o czym świadczy napis w seredynie cerkwy pomieszczony pod chorą. Napis tot pomieściła firma Riznicia Sambora pod artystycznym nadzorem Stelmaszczyka i przyudili współpracowników Bleszczaka, Gubariewa, Obuchowicza, Wilczyka i Pyrocha. W 1945 roku niewielka część sela została pereselena do Sowieckiego Sojuzu, natomiast z początkiem lipca 47 roku ciłe seło wygnano i wyseleno
na zachodniej ziemi Polski. Do tego czasu cerkwą była pidopiką selan. Pak, kiedy przyszły nowe osadniki, z cerkwy zrobiono dojzdowy kostel parafii w Moszyni. A kiedy w 1951 roku osnowano parafię w Złockim, douczano do niej też i szczałnik.

Drodzy słuchacze, czujecie program Register Zabytków w Radiu LMFM. Poskora doznaliście się już jak wysadali początki z cała i parafii, teper doznajmy się ku spilsze pro samą cerką. Pokrowitelom Szczałnickiej Cerku jest święty Dymitrij Muczennik. Jest to cerką orientowana, znaczy ikonostas miejscycia po schydniej stronie. Zlokalizowana jest w susiedztwie serskiej zabudowy, ale kus odsunęna od drogi. Historycznie cerką była pobudowana na jednym z lokacyjnych gruntowych nadziwił w centrum schydniej czasty seła po prawej stronie drogi z Muszyny. Obszar, na jakim miejscycia cerką, jest plaskaty i rosnę na nim uka. Niedaleko znajduje się dżerełko, z którego woda podle miejscowej tradycji matlikujące prymety. Przed cerką aż do drogi narychtowano zielony skwerok i obsadzono go nowymi roślinami. Dookoła cerkwy leży kamienny murok okrążający cały przycerkowny obszar. Prosto wchodu cerkwy jest wchodowa perełka w murze, od której do cerkwy prowadzi brukowana ścieżka. Za ogrodzeniem utrzymywany jest zadbany trawniczok. Po prawej stronie ścieżki pomieszczony jest kamienny krest z przedstawieniem Jezusa Chrysta. Szczałnicka cerkwa jest drewniana, ma zrubową konstrukcję, obyta jest w ciłosty okrem dachu gątem, a dach pobyty jest blachą. Weża cerkwy ma natomiast ramowo-stopową konstrukcję. Cerkwa jest cerkwą tridilną z jednym ołtarzem. Pobudowana jest na wydatnie wydłużonym planie. Składa się z ryznyci, ołtaria, chramu wiernych, babędzia i prytworu, rozmieszczonych oczywiście na osi schyd-zachyd. Schydnia czast i babynec od zachodu mają taką samą szerokość i sud uższy od chramu wiernych. Łeża pod którą mistycia prytwór i zachydnia czast babędzia sud kus szerszy jak ołtar, ale i tak kus uższy jak chram wiernych. Na zachodniej ścianie elewacji cerku jest otwarty ganok, a z niego wchod do prytwora. Prytwor pobudowany jest na planie prostokuta. Prosto z prytwora znajduje się wchód do serdyny cerkwy, a po bokach wchodu pomieszczono jeszcze wchody do małych magazynków, jakie ciągną się wzdłuż prytwora i zachodniej czasty babędzia. W nich też pomieszczone są konstrukcyjne stopy łeży cerkwy. Babynec ma wydłużony prostokutny plan, w zachodniej jego czasty znajdują się dwie drewniane kolumny, jakie podpierają chór. Chram wiernych pobudowano na planie zbliżonym do kwadratu, natomiast schydnia, ołtarna czast, jest kus barże, wydłużona barże prostokutna i trybicznie zaperta, a w seredyni podzielona jest na czasty, ołtarną czast i ryzniczą. Ołtar oddzielony jest od chramu wiernych oczywiście ikonostasom, natomiast ołtar od ryznyci oddziela ścinka z wchodowymi dworiami pomieszczonymi na osi cerkwy. W bryli cerkwy wyodrobnyty mąż trzy hołowny czasty. Najwyższa jest pomieszczona po zachodniej stronie oważa, niższy po seredyni chramu wiernych i najniższa tradycyjnie jest czast ołtarna, przy czym medze łeżą, a chramom wiernych jest odstóp wypełnionej niewkrytą przez wężów schydnią czastią babyńcia. Nad tą czastią pomieszczono dwospadysty dach. Ściny chramu wiernych i ołtaria wyraźnie schodzą się ku seredyni ku góry. Od frontu, przy podstawie łeży, znajduje się zahata z pulpitowym daszką. Przed wchodem jest ganok sperty na dwóch stopkach.

Łeża cyrkły w szczelniku ma podał własne proporcji, a jej ściny schodzą do serdyny. Zwieńczona jest nadwiszaną izbycią. Każda z trzech osnownych części cerkwy ma odrębne wkrycia w formie szatrowego dachu, zwieńczonego baniastą łyżyczką z prywydną litarnią, a to zaś zwieńczona jest makołycią ze szpylą, na której jest pomieszczony jeszcze stożek i niewielka gałka. Ciwist kończy się żeliznym kutym krestom. Wszystkie trzy kresty wykute są podla jednego wzircia. Łyżyczka na bani łeży odróżnia się sposobem przejścia od czteropłaszczynowego dachu do ósmego boku baniastej czasty przy pomocy tzw. perewiazania. Szatrowy dach nad chramem wiernych jest dwukrotnie łomleny z niewysoką ścinką w niżniej czasty i gzymsom w wyżniej płaszczyni. Perechit od czworoboku do ósmoboku osiągnęto przy wykorzystaniu gzymsu od tynajuczego wyżni partii płaszczyny dachu. Nad schidnią częścią zaś dach ma specyficzną formę zbliżeną do bani perecholiaczy w stronę chromowirnych w dwospadysty płaszczynowy dach. Dumam, że dużo lekszy budowam to sobie wyobrazyty, jak przyzryty się dokładnie tomu dachowy na znymkach. Ściny cerkwy są skromni obytelem gątom bez architektonicznych detali i przykraszeń. Wyglady od góry osłonione są lekko wysunionym daszkom, dołom je blaszany parapet. Ściny i załomy zwieńczone są profilowanymi drewnianymi gzymsami. Co ciekawe odnośnie tych gzymsów, to, że w kompozycji elewacji charakterystyczne jest powiązanie ze sobą drewnianych gzymsów i załomów w ten sposób, że gzyms wieńczuczy ściny chramu wiernych letyt na tym samym poziomie, co gzyms, jaki wieńczyt załom dachu schidniej czasty i stanowić jakby jego peredążenia. Gzymsy, jakie okrążyły łeżyczkę, pomieszczone są na paru poziomach. Gzymsy wieńczą też ściny izbyci. Na każdej ścinie izbyci gzyms tworzy piłkolesa dokładnie na osi każdej ściny, tworzący w ten sposób miejsce na zegarowy szczyt. Płaszczyna ścien izbyci podzielona jest w poziomie w 1/3 wysokości od góry doszką z wytiatym arkadowym fryzą. W związku z tym, że współcześnie przy remoncie schosnowano za uskę i nerywną szerokosty doszki, do szalowania izbyci zatratył się charakter arkadowej dekoracji tej izbyci. W wyżni czasty ścin wwedeno listołkowy podił pod łuką gzymsu. Na tej też wysokości pomieszczono po dwie złukowe diry na każdej ze ścin. To te diry mają formę prostokuta zapertego nadwiszonym łuką. W niżniej części ściny izbyci zrobiono koronku z doszki wyjatej w tradycyjny motyw tzw. lambrekinu. Wyżyczki cerkwy oryginalnie mają bogaty rysunek, ale współcześnie wiele pozmieniano i zatraczeno. To oryginalny wygląd. Na premier straczeno tak udrobniciu jak w hublinia w prywydnych litarniach. Teper są to jednorodne ścinki. W zachodniej elewacji przed wchodem do cerkwy pomieszczono ganok, jaki wyróżnia się przykraszającą dekoracją. Wkryty jest niewysokim dwospadystym daszkom o prostopadającej do ściny cerkwy kalenyci. Daszok podparty jest dwoma stopkami z odtynkami ażurowej balustrady po bokach. Ciwist przykraszona jest wytynaną w doszkach dekoracją. Dwery do ganku są dwuworotowe z klepkowym ułożeniem w rąb.

My, słuchacze, znajdujemy się w programie Register Zabytków. Jako holista zbliżyła się dnes o następną perlinę lemkiwskiej drewnianej architektury, jaką jest oczywiście cerkoł świętego Dymitrija w Szczelniku. Znamy już męcze bilsze, jak prezentuje się z zewny. Sprawdźmy, co chować w seredyni. Otóż tak, chram wiernych oddzielony jest oczywiście od czasta ołtarnej ikonostasą, ale oryginalny prestił zastupleno charakterystycznym dla zachodniego kostela łatyńskim ołtarium. W ścinach ołtaria znajdują się pojedyncze wyrady z nową stolarką dziesięcioszybowy. Dweri do ryzniczy to panelowe dweri z krzyżowym układem paneliu. Pitiach nad odstupą nad ołtarium mat szerokie fazłania z zaokrągliną od dołu. Po seredyni pitiachu jest pereciatia dla perejścia perez carskie worota. W ryzniczy znajduje się jeden sześcioszybowy wychlap z neoryginalną, a rekonstruowaną stolarką. Ścina w ryzniczy od strony ołtaria jest pionowo odoszkłana. Połowa obwedena jest profilowaną listałką. W ołtarii pomieszczono 2 23-bowe wychlady w picznych ścinach. Połowa hyn ma dekoracyjne odoszkłania, wyłożona jest niewielkima oprofilowanymi doszkami ułożonymi w tzw. jaleciowej wzir, powtoreny czterokrotnie. W podłozie zachowana jest soleja zamwoną przed carskimi worotami. Podwyższona soleja znajduje się wzdłuż ikonostasu i bicznych ścin. Dodatkowo wychlady znajdują się w babyńcy, jest ich 2, po jednym 20-szybowym pomieszczonym w bicznej ścini. Muzyczny chór sperty jest na 2 korynckich stopach o marmoryzowanych podstawach. Marmoryzowania to dekoracyjna technika, w której chodzi do to, że puszczyny, na przykład ściny, rysp, cystopił, pokryła się mieszanką gipsu albo specjalnych cementiów i marmurowym porożką, jaki imituje marmor. To ta technika była bardzo popularna w epoce baroku w 18. stuleciu. Dalej na chorii mamy panelowy parapet, jaki przykraszony jest tiachłym ornamentem przedstawiającym stylizowane liścia na premier z szerszych, jajciułatych, łuskich i lancetułatych listków. Pod chorom znajdują się schody o wsuwanych stopniach, a z samego choru może jeszcze wejść na pit, w połali znajduje się wyrizana dira z klapą. Polichromia, jaka przykrasza seredynu cerkwy, pochodzi z 1936 roku. To wielkowymiarowy figuralny kompozycji z symbolicznym ornamentowym uzupełnieniem. W ołtarii na plafonie rozmalowano przedstawienia Świętej Trójcy i Chołubyci. Na ścinach znajdziemy jeszcze rozpiacia Jezusa Chrysta złożenia do grobu, natomiast w chramie wiernych na połali przedstawiono 4 ewangelistów w medalionach okrużonych roślinnymi kwitowymi motywami i świętymi napisami. Po seredyni rozmalowano krest. Prawu, uszu czast chramu wiernych, pokryła polichromia z roku 1936-37, jaka przedstawiła kreszczenia Rusy w 1988 roku. Na tym przedstawieniu mocno zaakcentowano osobę kniazia Wołodymira Wielkiego. Po protylewej stronie podobnych rozmiarów rozmalowano wyobrażenia strasznego sudu. Na obrazie z 1854 roku, jaki znajduje się w ołtarzy, a jaki wskazuje rozpiacia Jezusa Chrysta, przedstawiono też 2 chłopiów, fundatoriów tego obrazu. Na prawej ścianie znajduje się zaś obraz świętej Warwary z 1864

samego roku. Ścina, jaka oddziela ołtarz od ryzniczy, przykrasza paru starych ikon. Jedna z nich, z 17 stulecia, wskazuje Jezusa Chrystusa Pantokratora. Po prawej stronie ołtarza pomieszczono też małą paramuzealną gablotkę z ekspozycją służebników pisanych starocerkowym na słowiańskim języku. Są tam też jakieś inne cerkowne dokumenty, drobne liturgiczne przedmety czy fragmenty liturgicznego obleczenia. W ikonostasi znajdują się ikony z różnych okresów, niektóre nawet z 17 stulecia. Dokładnie to jedna ikona jest z 1631 roku. Generalnie ikonostas prezentuje pizno-barokowy styl z przełomu 18 i 19 stulecia, ale wmontowany są dawnego carskiego rota z 17 stulecia. W łacińskim klasycystycznym ołtarzu posredyni znajduje się obraz rozpiacia Jezusa Chrysta. Po dwóch stronach ikonostasu na ścinach znajdują się jeszcze dwa pizno-barokowe ołtary z 1729 roku. W wieży cerkwi znajduje się też stary dzwon, jaki pochodzi z 1707 roku.

Pomału zbliżamy się już do kińcia rejestru zabytków, do którego dnes przyczyniliśmy cerką w Szczałniku. W Dyrżawny rejestr zabytków cerką w Szczałniku została wpisana 5 września 1964 roku. Cerkow w Szczałniku ma dost wielką kubaturę, bo 1450 kubyków, a prostor po ziemi wynosi 210 kwadratowych metrów. Cerkow tota powinni była parokrotnie remontowana, ale w niewielkim zakresie. Bliższy remont przeprowadzono w 1968 roku i najpełniejsze wtedy zrobiono elektryczną instalację, też uzupełniono gąty. Do teper wymieniono ci u stolarku, nie do kińcia prawelnicy zgodni z oryginałem. Głównie w ołtarzy zmieniono proporcję i kilkist szybok. W któryś momencie dodano też poziome szalowania ścinki za chatę od frontu, za chatę wkrytą blachą i wybudowano ganok. Nieznacznie koli była rozebrana drewniana stopowej konstrukcji wchodowa bramka w ohorodzeniu, jaka była wkryta gontowym, szatrowym daszką i cybulastą banią. Teper jestem pererła w muri. Koło 2000 roku przeprowadzono zmianę do szkłania izby, nieszczuczy przy nachodzie dekoracji ścin, bo schosnowano nieodpowiednie doszki za bars wylitny, za uski i różnej szerokosty. Choć pełną historykę sztuki, czy konserwatory mogliby się jeszcze do czego przyczepyty, to dumam, że cerkoł i tak dla nas, amatorów i laików, nie traty na swojej czarownosty, bo szczałnicka cerkoł wyjątkowo tiszy oko swoim wyglądom i prekrasni prezentuje się na znymkach. A na pewno dobry, jak nie bardzo dobry, prezentuje się, jak obserwować jej samemu z bliska, na żywo. I choriaczo nachwariam do takiej prochulki. A teper już żałam wam spokojnej noczy, albo dnia, w zależności od tego, kiedy maliście ochotę na słuchaty. I dziękuję wam za uwagę. Wysidłała Natalia Małecka.

0: Jest вівторок, 19 мая 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. W piatniciu 15 maja w Instytucie Pro Kulturu Wojewódzkich Ruseniów w Nowym Sadzie świadkowali jubilej 20 roków od osnowania Ruten Press. Ruten Press to nowinarsko-informacyjna agencja, jaka dzieje w ramkach nowinarsko-wydawniczej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presu Ruseniów w Serbii. Z nagody jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okrągły stół, w którym uczest brali bywszy i teperiszni redaktor Ruten Pressu. Serec zobranych na podii byli tak przedstawnika rusyńskich instytucji, kulturno dijaczo, intelektuało, jak i zainteresowano daną temą. Besida tokała minulosti, suczesnosti i buducznosti Ruten Pressu, jak i problemów, z którymi stryczali się jego osnowateli i redaktory od początku aż po dnes, ale i toho, jak się mieniają konsumenty rosyjskich medii pod wlojaniem modernych technologii i digitalnego świata. Ruten Press, osnowany był toczno 15 maja 2006 roku i dnes jest jedyną taką agencją nacjonalnych mniejszości w ramkach autonomnego kraju Wojwodyna i w Serbii zagałom. 3 maja 2025 roku w prostorach Pałacu Długosiów w Siarach z nagody 110. rocznicy bitwy pod Gorliciami prochodziła międzynarodowa konferencja pod nazwą Wtiny Gorlickiego Prorywu 110 roków późniejsze. Rezultatem tej stryczy jest publikacja 1415 od Gorlickiego Prorywu Polmił, jaką w tym roku wydał Muzej Dwor Karłacyjanów i Gładosiów w Gorliciach. W piatniciu 15 maja w Galerii Sztuki w Gorliciach odbyła się promocyjna strycza poświęcona tej knyżci. Rzeczona monografia to wielogłosowe studium, jakie zasredza się na bitwie pod Gorliciami, w którym polsko i zagraniczne doświadniko próbują redefiniowati gorlicką spadkowinę zawdzięki uczeniu analizy wojennych dziejań z perspektywą sospilnej historii. Naukowym redaktorem publikacji jest doktor habilitowany Andrzej Olejko, jaki jest specjalistą z obszaru militarnej historii. W czwartek 21 maja o 18 godzinie w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie odbuda się dyskusyjny panel poświęcony refleksji nad tym, jakoma sposobami konstruować historię sztuki. Буде то нагода до передумання, як презентувати штуку меншон і як презентувати штуку професійну і непрофесійну. Подію проведе Пьотр Польніхт, а учасниками дискусії будуть доктор абілітувана Ева Клекот, професор Марія Попшенська, доктор Михайло Шумко і доктор Магдалена Врублевська. Панель нав'язує безпосередньо до виставу форму присутності «Штука лемків карпатських русинів», котра видимо вводить роками маргіналізованих меншинових творців до головної артистичної нарації. Вступ на подію є безплатний. Треба лише побрати білет вступу, доступний на стороні Державного етнографічного музею в Варшаві. 19 лютого февруара в Словацькому національному музею, Музею російської культури в Пряшові, odbył się wernisaż wystawy Michał Czabała, znany i nieznany. Czabała, wydatny malar, jakomu poświęcona jest ta wystawa, wrodził się w sali Czabino na Słowacji i w tym roku skończył 85 roków. Malował od najmłodszych roków, dobył też wyższą oświatę w tym napriami, a jego twory prezentowane były na wycie jak 60 wystawach. На виставі серед вказуваних праць знайдемо меджанчума краєвидо і портрето. Вистава мала бути доступна до 17 мая, однак подля інформації, переданих Музеєм Русинської культури в Пряшові, експозиція буде доступна до обзирання іще до 29 мая того року.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Dobry wieczór, witam jak sztopia tnyciu w słuchowisku. Tydzień temu była maleńka przerwa, prosto małajem, no dost pilną inczu zadaczu, także probaczte, ale nie wstychłajem prosto z następnym odcinkiem. Mam nadzieję, żeście nie zabyli, na czym jsme skończyli, żeście się odsłuchali. Desy tam w międzyczasie ostatni odcinek, a dneska przechodzimy do dalszej czasty. Karpacki Honczar z karpackich noweli Petra Polańskiego. Zapraszam. W takiej bezstarostliwosty prożywał Myrosław lituszni dny i znał lem jeden świt fewronku. Z osliu honczaria wywodył soj, że minułe jego nie było sołodkie, szto zaznał rozczarowania i odriógł się świta. W rodytelskim domi tekło swoje życie. Napoleonista Platon wiczni muczył swojego emyrka politycznymi wywodami i pereczysluwał możliwych ewentualnosty na wypadek zbliżającej się wojny i krytykował w detalach ministerstwo sulta. Syn tomu wszystkomu hejby się przysłuchował. Zachowywał się jak obskurancki poseł w sojmi, odpowiadający na ślipo. Tak, wydyć się mi budę, albo to możliwe. A kiedy otec kończył swoje wywody, syn nie pamiętający, bo nie czuwszy w swoim lubownym śni niejednego słowa z witciuskich tołkuwań, zauważał. No dobry, ale nianio w tym schladzi za wielki optymista. Cytisz na zminu pesymista. Na ostatek był win wilnej od witciuskoj dyplomacji. Otec to prodążał lekturu, to piszeł do pola gukosiariam, to do szałasu zazrył i zas periodycznie wyprawlał się bryczką do mista, żeby pokupyty spysany i mościu potreby pochodzący ze swoimi sprawami, cytisz ze starym komisarium przy szklenicy tokajskiego dosyta naśmijaty się z napoleonowych obicianok dla Polszczy. Tołdy jednako wpadał Myrosław spit Scylii, pit Habrydu, jocho lublacza maty od czasu jawlinia się syna w domaszowi rosła w oczach. Darunkę od bohatych na diłkę susidok sypali się do domaszyłskiej klebanii jak manna. To wywydi czepcy, to pantarok, perliczok, to meloniu. Paraskiewija aż i horda się zrobiła z syna. Tak daleko, że jedni susidci, honorati Zybliskiewiczowi, odosłała darunok kapuzu, pamiętajuczy w spory, jaki trafił się na jednym kiermeszy, kiedy to honorata wperto prekonowała, że najstarsza dekanowa dziłka dożywa już trzeciego krestyka, a dalej nosić krótki kabatyk. Tymczasem popadia Platonowa otwarto świtu hołosyła, że jak nonaszka dekanowej dziłki najlepsze znaje o jej młodym iszczewiku. Praskiewija była prototypem popadi, żenom szto hejby z neba wpała dla halickiego duszpastyria i mała wielkie szanse aż i na dekanowu. W kulinaryi sławiła się swoimi wielkodnima babkami, knyszami, w Zachoryci jasneckima, burkami, a w życiu najlepszym proroczym zmysłom szto do swatania. Supróżewskie propozycyjne ustawali. Nowa
Żółto-pletena bryczka niosła Praksewiju i jej syna po okolicy na dalsze i dalsze wizyty. Tu i tam, to na chwilu, na dwie, to na kawi, to na obidi, a przy jaśniejszych widokach i wieczer na hostniowaniu ich zastawał. Mirosław nie protywił się lublaczej matery, ale że nie widział ani jednej diłki i nie pamiętał ani jednego słowa, to zauważył i chytro mudrej dekaniu guwerner, który laureata znał na pamięć. Do toho był Mirosław żertwą weloch pohołznień. W dekana wylał ciu filżanku kawy na serwetu, z czego pak dekanowe diłki hołosno worożyły, że do roka żadna z nich nie stanie pit ślubnej winec. W parocha Paraszczuka tak się zabył, że sił z niczego nycz na kanapu, z jakoj to przyczyny domaszni damy nie mogły strzymać się od śmiechu i hodny byli rozrechotaty się na dobre, kiedyby w tej chwili nie wstąpiła do izby kucharka i nie poprosiła pannu do udzielenia nakazów w kuchni. To było obyczne pryklykania, znaczy domaszni damy gazdyni, jakich mało. Aż to było dale, doznate się po perwi.

0: 나.
1: Korotko, poszpotył się Mirosław nieraz, jednak o wse odchodził win jak żeniuch, nadko trocho nykohol i pszocho, ani wysnyty się netast. Dekanowy wydili w nim aż i galanta, i mryjnyka, damy widomo. Nie lubiat naprykrajuczych się komplementamy konkurentiu. Praksewija zastłumaczyła dekanowym jego katastrofu z kawą w tot sposób, że Emerko naumysni struchnął toho figla, żeby dowesty naprawdywist zabobonu. To było dosyć jednoznaczne prychrania do zaruczyn syna z jedną dekaniłną. I doraz, że po odwytaniu nie było w dekana kince, kabałam. Wszystko wkazywało domaśnim, że distanut ziatia Mirosława. Wist roznesła się błyskawicą po okolicy, a kole Praksewija odwiedziła rodynu Ferwaltera, przyszło się i pryny maty żełania z przyczyny bars dobroho wyboru newisty. Praksewija odperła się, ale to nie pomogło. Nie zwiryły taką sprawę, widomo, trzymać się w tajemnicy do samego kince, jak każe obyczaj. Wernuwszy się z każdej wizyty, za jedno stawlała Praksewija zwidania. Odrzesz, jak się ty podabat Henia, albo Mysia, albo Mania, na kotro już tam trafiło? Stereotypowo odpowiadał Emyrko. Nie możesz inny czocho zaszmaryty, albo możesz do niej przywyknuty. Okrem toho, nie czocho soj dama. Minął się matkobiżny i pist i zas nastał czas swatań. Jednego wieczora wertał się Mirosław z monastyria i kiedy naszał się już na klebańskiej zachorodzi, w jaśniejuczym lyciom wyszła mu z werandy na striczu Praksewija, derżaczy wróci jakysi list. Emyrku, zaczęła, dekan serdecznie pozdarał lat nas w listi i zowę się niezmiernie szczęśliwym, że może w krótkim czasie odwidyty nas w domaszowi. Rozumiesz ty, oż to tu chodyt? Pokus do domuju się. No, powiła. Złożywszy list, wzięła syna Pitrameno i prochodzujuczy się po zachodnich steżkach, weła do Mirosławskiego ucha micnu agitacyjusz to do jednej z dekanowych diłok. I list nie je niczym inczym jak lem bezpośrednią oznaką, że dekan rad być jamaty za ziatia. Odże tobie ostaje teraz lem prydbaty w naszym domi wschlady panny, a pak wyberemy się otwerto w swaty. I zawerszyć się diło. Mirosław mołczał. Zrobisz to? Nastawała maty. Ta to by nie było źle, wlókł Besidu Mirosław, poskubujuczy urwany listok. Ale może się ty ona nie podabat? Neciłkom. Tołdy Fylcia Paraszczakowa to też dama jak cacko. Przed Filipowym postom trzeba ty zawerszyty sprawu, żeniaczkę. A może i protył Filomei masz dasz to? To na ostatok może Olha? Podumaj, Olha, szto za prawdy, za imię Ola. Właściwi ta... Znam. Besidowała Praksewija, wzerajuczy synowy do oczy. Otwerto, powisty, ty kochasz inczu damu. Pełni zmista. Boże, tia chran od toho. A może iszczy inerusnaczka? Misteczkę damy nesu dobryma żinkami. A okrem toho, nacz aż tam hladaty, w nas velo popadiano. Prawda, wchodzę w modu, że się żeniać z czużyma, ale zważ, co z naszej rodyny jeszcze nikto nie wziął inczu, jak lem z popadianok. Przyszli do altanki, besitkę i prosili. Prawda to, odpowiedział zadumawszy się Mirosław. I ja tak dumam, mistecke damy nie bywają z dobryma żenami. One nie znają pouczyty swoich prywyczok z wymochami praktycznego życia. Takie traflat się im mało kole. Maty z choriaczym lubowiu smotryła na syna, po czym stała i złożyła pociłunok na jego czeli. Takim się mi podabasz, powiła, i nie chcę ja już muczyty zwidaniamy o twoich poczuciach. Mam na nich uwagę, szanuję poczucia, za to lyszam ty czas na predumania. Tu cytam, jak postanowisz ty, ale dekanowa byłaby zhirsza, jak u taliju maje, a jak krasetni śpiwat, jak ja wieczer na ucha hulała. Predumaj. Lyszyła Mirosława samocho. Pozerał za nią, jak pozeramy za osobu, kotru lubimy i kotrej nie chcemy zrobić choćby najmęższej prykrosty. Rozumiusz to, że łaniom lublaczej matery je wydity syna szczęśliwym, iż to jej wybir nie może anyty. Ta obraz wrażliwej i serdecznej Fewronki zajął do cna jego duszu. Na chneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Jak wydyte, to jeszcze nie koniec i następny czas ty przed nami. Dziękuję, besidowała dla was Monika Tylawska.

0: Jest вівторок, 19 мая 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. W piatniciu 15 maja w Instytucie Prokulturu Wojewódzkiego Ruseniu w Nowym Sadzie świadkowali jubilej 20 roków od osnowania Ruten Press. Ruten Press to nowinarsko-informacyjna agencja, jaka dzieje w ramkach nowinarsko-wodawniczej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presu Ruseniu w Serbii. Z nagody jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okrągły stół, w którym uczest brali bywszy i teperiszni redaktor Ruten Pressu. Serec zobranych na podziei byli tak przedstawnika rosyjskich instytucji, kulturno-dijaczo, intelektuało, jak i zainteresowano daną temą. Besida tokała minulosti, suczesnosti i buduczności Ruten Pressu, jak i problemów, z którymi stryczali się jego osnowateli i redaktory od początku aż po dnes, ale i toho, jak się mieniają konsumenty rosyjskich medii pod wlojaniem modernych technologii i digitalnego świata. Ruten Press, osnowany był toczno 15 maja 2006 roku i dnes jest jedyną taką agencją nacjonalnych mniejszości w ramkach autonomnego kraju Wojwodina i w Serbii zagałom. 3 maja 2025 roku w prostorach Pałacu Długosi w Siarach z nagody 110. rocznicy bitwy pod Gorliciami prochodziła międzynarodowa konferencja pod nazwą Wtiny Gorlickiego Prorywu 110 roków późniejsze. Rezultatem tej stryczy jest publikacja 1415 od Gorlickiego Prorywu po Lwiu, jaką w tym roku wydał Muzej Dwór Karłacyjanin i Gładuszy w Gorliciach. W piatniciu 15 maja w Galerii Sztuki w Gorliciach odbyła się promocyjna strycza poświęcona tej knieżci. Rzeczona monografia to wielogłosowe studium, jakie zasredza się na bitwie pod Gorliciami, w którym polsko i zagraniczne doświadniko próbują redefiniowaty gorlicką spadkowinu zawdzięka uczeniu analizy wojennych dziejań z perspektywą sospilnej historii. Naukowym redaktorem publikacji jest doktor habilitowany Andrzej Olejko, jaki jest specjalistą z obszaru militarnej historii. W czwartek 21 maja o 18 godzinie w Dzierżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie odbuda się dyskusyjny panel poświęcony refleksji nad tym, jakoma sposobami konstruować historię sztuki. Буде то нагода до передумання, як презентувати штуку мейшон і як презентувати штуку професійну і непрофесійну. Подію проведе Пьотр Польніхт, а учасниками дискусії будуть доктор абілітувана Ева Клекот, професор Марія Попшенська, доктор Михайло Шумко і доктор Магдалена Врублевська. Panel nawiązuje bezpośrednio do ustawy formy prisutnosti sztuka lemkiu karpackich Rusyniu, która wydyma w wody trokami marginalizowanych mniejszonowych twórców do głównej artystycznej narracji. Wstup na podziju jest bezpłatny. Trzeba len pobrati bilet wstupu dostępny na stronie Dzierżawnego Etnograficznego Muzeum w Warszawie. 19 lutego februara w Słowackim Nacjonalnym Muzeum, Muzeju Rosyjskiej Kultury w Priaszowi, odbył się wernisaż wystawy Michał Czabała, znany i nieznany. Czabała, wydatny malar, jakomu poświęcona jest ta wystawa, wrodził się w sali Czabino na Słowacji i w tym roku skończyłby 85 roków. Malował od najmłodszych roków. To był też wyższy oświetu w tym napriami, a jego tworo prezentowane były na wyce jak w 60 wystawach. Na wystawie serd wkazowanych prac znajdziemy meczeńczyma, krajowido i portreto. Wystawa mała być dostępna do 18 maja, jednak podle informacji przedanych Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowie, ekspozycja będzie dostępna do obzerania jeszcze do 29 maja tego roku.
1: Були новини радіа ЛМФМ.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warhart zo Zachodu so swoją audycją tam w chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są zo Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedziwsku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok
1: Lemko, Sesia hordy swoją rydnią besidą i chrystową wirą.
0: Zapraszam do słuchania besidy.
2: Tak, Boże, dobry dzień.
3: Dobry dzień.
2: Powiedzcie nam, z kim dneska besidujemy i desmy.
3: Nazywam się Petro Kuziak. Mieszkam w Lubinie, na ulicy Liszczynowej.
2: A powiedzcie nam, gdzie jesteś rodyły?
3: Ja się urodził 16 czerwca 59 roku w Seli Lisiec. Mi nianio Teodor Kuziak, rodzą z Bortnoho. Moja mama Hania z domu Pancio pochodziła z Seła Tylawa za Duklą. No, oboje rodzice byli na robotach prymusowych w Niemczech w czasie wojny. Potem ich została akcja Wisła, pereselili ich na Zachód. No i tu w Liscu się poznali, tu się pobrali, tu ja się urodził. I 30 roku jem w Liscu Paryżu. Dopiero jak się ożenił, to przyszedł do Lubina i tu żyje do nas.
2: A moglibyście nam powiedzieć, czy rodzice opowiadali wam dasz to, jak się im było na tych robotach w Niemczech?
3: No, niania dużo mi na ten temat nie opowiadał, ale mama opowiadała często. Fakt, że mama trafiła do Niemczech z dwoma sestrami starszymi. I trafili na przedmieścia Widnia do trzech sąsiadujących ze sobą gospodarstw ogrodniczych, do trzech bałoriów. I tam rzeczy można, że jak na czas wojny, na roboty prymusowe nie mała źli. To te Niemcy, Hinger nazwisko, traktowali jej bardzo dobrze jako prymusową pracownicę. Zaprzyjaźniła się z ich synową, bo ich syn Franz pod Stalingradem stracił nogę. Werno jako kalika, no także one tam za bardzo Hitlera nie lubili. Także mama była dosyć dobrze traktowana. Przy okazji się języka nauczyła. Fakt, że nauczyła się besiduwać, rozumiała, besiduwała, ale nie znała pisać. Także z tą synową tych Hingerii, Mici, bardzo były zaprzyjaźnione, bo ona była dużo starsza od niej. Także korespondowała ze sobą, ale to wyglądało tak. Przychodził list od Mici. No to mama to list czytała, ale napisać już nie znała. To pisała po polsku. Ja brał ten list, siedziałem się na rower, szedłem do Zimnej Łody. Tam w Zimnej Łodzi mieszkał taki Stasio Konopski, który był w...
2: A tu jak już mama przyjechała już po Wilni, tak?
3: Tak.
2: To ta korespondencja była, tak?
3: Tak, i pisała ze sobą aż do śmierci tej Mici, która umarła desi w końcu 70. roku. To wse wozy wiem, prawda, to po polsku napisany list do Stacha. Stacho był w Gdańsku urodzony, to niemiecki znał perfekt.
2: No i kto to był Stacho?
3: A to był taki, prawda, w Pegeri tam pracujący, on no, tam chyba za stróża robił w tym zimnołodziańskim gospodarstwie pegerowskim. No i win tam, prawda, robił nam za tłumacza. A jak chodzi do tata, to tato mi tam za dużo o tym swoim niemieckim przychodzi nie opowiadał. Trudno rzeczy, jak win tam był traktowany.
2: A opiszcie nam w takim razie, jak doszło do tego, że mama z nianią się strytyły?
3: No, mama bezpośrednio po zakończeniu wojny wróciła tam do siebie, do Tylawy. No, ale to już była taka no, dziewczyna pełnoletnia. Trzeba było gledać jakiego źródła utrzymania. No, już tu dziszły listkę, że na zemlach odzyskanych można znaleźć robotę. Tak przyszła do Wrocławia i w Wrocławiu naszła robotę w cukierni.
2: To mamu nie wygnali z Chin?
3: Besiduju o czasie bezpośrednio po wyzwoleniu, po 45 roku. Trafiła tu na ziemi odzyskane taka rodzina Achtelik, prowadziła przy placu solnym cukierniu. I tam w tej cukierni robiła aż do 47 roku, jak przyszła wistka, że Lemki z Lemkiszczyny wyganiają. No i tam już rodzina powiadomiła, że idą tu w pobliżu Lubina. I tak wyszło, że do Liszca Panciowe trafiły jako jedyna rodzina spoza Bortnoho. Bo ci Liszec to są bortniane. A rodzina Panci trafiła jako jedyna niebortniańska rodzina do Liszca. No i tu się prawda, mama z nianią poznały.
2: Gdzie brali ślub? W cerkwi, w kosteli?
3: W cerkwi, w Zimnej Łodzi. Także nianie się se śmijał. Masz, Hanka, szczęścia, że my oboje prawosławne, bo my by się na wirach pozabywali, bo jedno i drugie zawziaci trzymało się swoje wiry. No, Tylała pod tym względem było ciekawe selo, bo to było pierwsze selo na Lemkiwszczyni, które wrnuło do prawosławia. Była tak zwana schizma tylałska. Nawet tam była taka przyśpiłka popularna. Tylała i mszana z Rymu wypisana. Lem załatka stoi, bo się Rymu boi. Tam było takie selo załatka, które zostało przy grekokatolicyzmie. To za to się z nich śmiali, że załatka stoi, bo się Rymu boi. Tak to wyglądało.
2: A kiedy usta się urodziły?
3: No ja się urodził 9 roku po moim starszym braci Waniu. Waniu był urodzony w 50 roku. Ja się urodził 16 czerwca 59 roku. No i dzieciństwo jem, prawda, wiół na seli, w liścu. No, gazdziłka z mnie wielka nie mała, bo to lem...
2: Małeś tyle brata, tak? Nie małeś sestry?
3: Nie, dwóch nas było. Także gazdziłka wielka nie było, był hektar łuchy i było 36 ariów pola takiego, że tam można sobie było bandury posadyty, jaryny, jako są takie na swoje potrzeby. No i na tym hektar łuchy tam można było korołków wychować. Także trzymaliśmy korołów, trzymaliśmy...
2: Kuziaki ile bandury, czy kompery?
3: Kuziaki ile bandury. W Bortnim zwali bandury, a w Tylawie zwali bandurkę. Także różnica była niewielka, pod tym względem. Także kuziaki jeli bandury. I tak, prawda, moje dzieciństwo leciło. Jak
2: jako to wasze dzieciństwo to było? Lekkie to było? Ciężkie?
3: Raczej dzieciństwo ja miał takie, można powiedzieć, normalne. Przychodził nianio w niedzielu z cerkwy, z zimnej wody. Mama dawała obiad, przeważnie był to orosił na pierwsze, na drugie jakiś kawałek skóry, cykaczki, bo tam kus ptacha się przychyżyć trzymało. A potem po obiedzie brał mianianio na barana i szliśmy sobie na łukę, do lisa, nad Czorną Riku, która tam medże liscom obkuną przepływała. I nianio zaszczepił mi takie zainteresowania przyrodą. Wszystkim, co w kilku, co litać, co połzać, co pływać. Oj, nie zabudł, jak w pociczku w soboty u raka. Zimał toho raka, wyniał go na berik, no i kazał mi toho raka wziąć. No, taki pancak triczny pełni. Najbar sprawnił toho raka brał, tak, że mnie rak wchopił szczypcą za palec. Kwyku było, to nie mira z toho, prawda. Ale nianie mnie tam z toho rakowego szczypce uwilnił i wkazał mi, jak się raka bere, żeby mnie szczypc nie dostał. I ja do tej pory pamiętam, jak się raka bere. Z góry trzeba wziąć za chrbet, tak żeby nie był w stanie szczypc mnie wchopić.
2: Ile jest te raka?
3: Ił, ale już jako taki nastoletni chłopczysko. Pierwszy raz jem ił raka, jakśmy z średniej szkoły pojechali na taki weekendowy wypad, to już przed wakacjami, do Rokitok. No tam w Rokitkach w tak zwanym czornym stawie raka było to, gdy od Frasejkus. Także piszliśmy z takim Michałem Katołą, najmaliśmy te raki, znam, z trzeci czas widerka. No i nasz nauczyciel, taki Jasia Raczycki, polonista, dosyć nad wodą wychowany, znał jak to te raki przyradyty, nasolił dobry wodów, zagotowił to tu wodów nad ognisko, bo znamy tam kotełek powieszony. No i to te raki tam do tej kipiacej wody szmary zgotowili się. No i takim, prawda, to gdy pierwszy raz próbował raka. To trepaczko, to chłostyk trzeba było z tych usług obraty, bo to z raka to on to chłostyk i szczypci trzeba było pokusać i wycyckać. No i tylko z niego było idła. No i drugi raz jem rak i w wojsku. To ci, że mieliśmy tam takiego porucznika, który był bardzo narwany na najmania wszystko, co łodzi. Na poligonie Wędrzyn, ciżmy tam takie seło trzemeszno, było to tam za tym trzemeszną. W liściśmy takie ozerko naszli, gdzie i ryby były, i raki były, tośmy tam w wilne chwile po zajęciach chodili i maty.
2: Wrócimy jeszcze w takiej razie do młodych roków. Jako młoda dytyna, piszesz te pewnie do szkoły.
3: Tak.
2: Jak was prniali w szkole dity?
3: No,
2: chodzi mi ważne o to dity nielękiwskie.
3: My byli w otyłko dobrej sytuacji, że na 24 osoby, które przyszły do pierwszej klasy w 66 roku w Bukowni, 16 było nas lękiw, ale 8 było polskojazycznych z Bukowny. Także my tam mali przewagę liczebną i nie bardzo my się dawali w kaszu dmuchaty. Było nas tam paru chłopców takie, że jak tam nam Bukowianie dasz to próbowały ciukaty, a próbowały na początku tam, a te Ukraińce to tam, no to sme ich przyklekuwali do porządku, tak delikatnie besidujący. Ale no skoro się to w spokoju, można powiedzieć, że tam w pierwszej klasie tak było. Potem już z nas do zgidni żyły. Pierwszą naszą nauczycielką była taka pani Elżbieta Mandziuk, jeszcze przedwojenna nauczycielka. Charakterystyczna postać, to już to, gdy była starsza pani, szczupła, lekko przygorblona, w takim dołym fartuchu na bardzo duże guziki zapinani, z błyszczaczoho granatowego materiału. Jak szła do klasy, to było z daleka czuty, bo mała taką trzciną paleczkę, taką laską i pukała tą laską, bo to po niemieckie parkiety. Także już było czuty z daleka, że idę pani nauczycielka. A za nią szedł pes, taki wilczuropodobny, topek. Przychodził się z nią, kłał się koło biurka. Ona wyciągała z biurka butlu litrową z inkaustą, znaczy z atramentą, bo to były wałki jeszcze tak z dziurą na kałamarz. Dyżurny musiał naprzód rozstawić te kałamarze, potem dostał od niego to butlu z inkaustą, nalewał pokus atramentu, każdy wyciągał z piórnika pero, osadzał w nim staliłku, na bibułci sprawdzał, czy dobry pysze, ale to było dopiero w drugim pióryczu. W pierwszym pióryczu pisaliśmy ołówkami. W drugim pioryczu zaczęły pisać perą taką zostaliwką. Dopiero w drugiej klasie, jak takowo było staty, to już pani Elżbieta pozwoliła, żeby z wicznym perą pisał. Ale mi pisania, prawda, nie bardzo szło. Nie znam, czy to sprawa wrodzona. Bryt mam charakter pisma do hnes. Piszę jak kura pazurą. Bud już to, prawda, nie robił, bo tam ortografię wsebał, dbał. Do tej pory zresztą pilnuję to. Nawet ku znajomym na Facebooku ją potratił, bo ich poprawiam, jak z budami pyszut. Tam w serii taki mi kolega budził, robił od frasa i kurs, to kuzję mu poprawiał. I to tak nawet językowo budy. Te peruński miotku dasz mi w kince spoki? Od miotki mi wymyślał. Ale no to też taka stara prywyczka. Także z szkoły podstawowej w Bukówni skończył. Przez ostatnich tam 4 roki polonistką była taka pani Wanda z Wilczyńskich, Dobrzyńska. Oboje, prawda, i one, jej mąż mały, prawda, szlachockie, Korinia. No, z panią Wandą do tej pory trzymuję kontakt, bo ona tam dużo roków z mnie znała o swoich losach, ale potem się okazało, że pracuje w Gogołowicach. A tam po Zwysicku z nią mieszkała taka pielęgniarka, która teraz z Gogołowic pochodziła. I tak się zbesiduwały, że pani Wanda już odchodzi na emeryturę i tam w Świtlicy organizuje takie przyjęcia pożegnalne. No jak się dowiedziała, że ja pracuję w szpitalu, to mnie zaprosiła na to przyjęcia. No ja oczywiście pojechał z aparatem, zrobiłem porządny reportaż z tej podii. No z niemoczkę zapakował w ładny, ozdobny album i dostała od mnie ten album w prezencie. Także do tej pory, jak się tam na Facebooku nieraz zbesidujemy, to mi za to album dziękuję, bo bardzo się jej to spodobało.
2: Znał, że Łysia z danej maty z nękami na sztoden, ale do toho i szczwernemy, bo to był nasz taki chill dneśniejszej besidy, ale ja jeszcze bym chciał poznać wasze dzieciństwo, bo oni nasze słuchacze dziś by chcieli poznać wasze dzieciństwo. A opuśćcie nam, czy było w szkole osnowny, w czyli się języka lękiuskowa?
3: No, ja byłem w tej dobrej sytuacji, my w ogóle tam w Bukowni byliśmy w tej dobrej sytuacji, że od trzeciej klasy wczyliśmy się języka, ale nie lękiskiego, a ukraińskiego. Prowadził z nami lekcji Fecko Staranka, Bortnian, rodom, prawda, nauczyciel. On tam po Sosicku dwie chyże dalej od nas w Liszcu mieszkał i on z nami zaczął prowadzić lekcji ukraińskiego. No, oficjalnie to było ukraińskie, a nieoficjalnie to normalnie polonkińskie z nami by się tu chodziło, ale o to, żebyśmy poznali kirylicę, pisania kirylomechodziańskim, prawda, alfabetą. No i tak się stało, że jakśmy w piątej klasie szli już obowiązkowo na język rosyjski, to my już znali kirylicę. Dla nas już była to wielka polechota w porównaniu z tą resztą dzieci, która na ukraiński nie chodziła.

0: Dla tych, što teper włóczyły nasze lemkińskie radio, przypominam, że dneska besiduju z panem Petrom Kuziakom z Lubina, a rodzenym już 15 roku po akcji Wisła na zachodzie Polszczy w seli Lisiec na Nyżnim Szlesku. A jego rodzice rodzili się jeszcze na Lemkołyni, niania w Bortnym, a mama w Tylawi. Proszę słuchajcie dalsze naszej besidy, Mirko Warchar z zachodu.
1: A powiedzcie nam, a co to się na takim języku ukraińskim wczoraj? Okrym kryleci.
2: Znaczy, od kolei pamiętam w naszej chorze wse było nasze słowo. Nie znałem się do niego dobraty. Jaki to alfabet? No fakt, że zanim ja piszę do szkoły, to moi rodzice się rozstały. Nianio piszło, prawda, do Rzeszowa. No i tam mieszkał do końca swoich dni. Ale ja tam po susicku, susidy dalej prenumerowały nasze słowo. No i ciekawiło mnie, tym bardziej, że mi susidził syn powiedział, że do naszego słowa mi nianio pisze. No, żeby odczytać, musiałem znać kirylicę. I ja z wielką ochotą za to na te lekcje chodzę.
1: O czym wasz nianio pisali do naszego słowa?
2: Był taki w naszym słowie

0: lękiwskim. Nie, Anio pisał czysto lękiwskim, prawda, językom. Zatem mi się to bardzo fajnie czytało. I no, Anio mi ma taki swój specyficzny sposób pisania, podszyty nieraz ironią, nieraz zwisłością, można rzeczy nawet. W każdym razie, no, za to dosyć sporo popularnie mały te jego artykuły w naszej lękiwskiej wspólnoty. Oprócz tego, że pisał do gazety, to ja o tym nie znał, ale on, jak to się mówi, z potrzeby serca, tak jak malował, tak i pisał. Ale pisał do szuflady. Kus się to przez te wszystkie roki nazbierało i bardzo dobrze się stało, że desi się stritę z takim poligrafą z Krynyci, z Władką Grabaną. Władek, jak to perezdrił, mówi, panie Feciu, to nie może być tak, żeby to moli żyły w szufladach. Z toho trzeba coś poskładać. No i tak się stało, prawda, że z czasu tego materiału złożył jedną książkę, wydał jej pod tytułem Dawno to były czasy. Taki był tytuł tej książki. No, charakterystyczny dla mojego niania pomieszania faktów, wspomnień z jakimiś takimi historiami fabularyzowanymi, legendy, opowiadania starych ludzi. No i to wszystko takim humorem podszyte. Parę roków później wyszła druga książka, też przez Władka Grabana poskładana i wydana. Już taka bardziej refleksyjna, już obejmująca czasy weselinie i po weseliniu do Hasajucza Watra. Także, że w niewielkim nakładzie to te książki wyszły, ale mam ich, także często gusto do nich wertam. Nawet przed światmi rysianymi wszystko zazeram, bo jest opisana przygotowania do weczeri no i w sesji sprawdzam kolejnist potraw, w jaki były podawane.
1: A opuść nam, jak włas wygadała oleja?
0: No,
1: w listu, tak?
0: Tak, w ten welejny już w cichy chyży pachło rybami i kapustą, bo mama już się brała za robienia parochy z kapustą i rybami, kieselici, mastyła, no już tam już ołoczy suszone przez prześciwą osin, mokły sobie, prawda, żeby juchy nawaryty, bo tam kompot suszonych ołoczy to zwały w nas jucha. A my z bratą szliśmy do lisa po jałeczku. Prynosiliśmy jałeczku i w den welejnyśmy jałeczku zbierały. Nikoli nie było tak, że się zbierały jałeczku skore. Zbierałyśmy w den welejny. No i potem już jsme tam pozerali przez wiki niespokojni. Kolesia pierwsza gwizda w karze. No jak nie było chmar, to było prostsze. A już jak były chmary, no to trudno. Już się zmerkło, no to już świdałyśmy do wieczeri. Zapalało się świczku, prawda? Zaczynałyśmy od prosfory. No i potem już po kolei tam mama dawała kolejne potrawy na stół. Każdy trzeba było skosztować. Jak już tam kotel był pełny, to już nie musi zjeść wszystko, ale każdy trzeba było przynajmniej skosztować.
1: Czy była to jaka potrawa, która wam nie smakowała? Czy jako dytyna wtedy nie chcieli jeść?
0: No, przez dalszy czas im się do mastyła z grybiu nam ich przekonać. A te bardzo ludzi.
1: I mastyło z grybiu maliście na oleju, tak?
0: Tak.
1: A co jeszcze okrem mastyła maliście na tym stoi? Bo widzę, że w moich chyżach mastyła nie było, także mnie było. Interesuje, co was było?
0: Zaraz czu, jak to było. Mam tu nawet spisane, jak welejne potrawy były. Zaczynałyśmy od prosfory. No, tam był chleb, sól, czesnok, to były wse na stoli. To wse jem si brał z ubok czestku, moczyłem ho w soli i natarałem sobie nim skirku chleba i pociłem si to czesnok z chlebem. Potem były bandury z kieselicą, było właśnie mastyło z grybiu. No, wszystko było pisne, bo to gryby się moczyło na peret suszony, potem się ich drobno sikło. Ta praca się miała na maszyncie, to będzie się bardzo drobno sikło nożem i dusiło się ich na oliju z cebulą, z dodatkiem soli, popiół, czesku. I to było takie właśnie mastyło, taki sos pisny grybowy. I wse na stoli były zgotowane strączkowe. Horoch, bib, fasola, co się mało doma. Perochy z kapustą i grybami były, ołupci z grybami były, w listku skwaszonej kapusty. Do tej pory tak robił. Teraz mam tu taką sklepniczkę przy klitce schodowej, która dla mnie sprowadza taki kwaszony listek. Bo jeszcze jak za dzitwaka, to tam baba Paraska wse kwasyły kapustu w borczci, to wse 3-4 hołowki kwasyły ciły, żeby były listki właśnie na ołupci.
1: A ujdzie to, takich im na jego ołówce, z kwaszonej kapusty.
0: A ja tak robię już to roka. No i prawda, jucha, kompot, prawda, z suszonych owoców. To tam była, prawda, i sliwka, i jabłko, prawda, i gruszka. Co tam w

0: wsadu było, co się wszystko suszyło. Baba Paraska miała taki pec chlibowy, że tam obik sobie dwóch dorosłych chłopa mogło do niego chłopić. Tak potężny, wielki był. Także jak już osiniał, już były oczy, jak pekły chlib, to po wyciągnieniu chliba wsuwało się tam blachy z pokrajanymi owoczami. Krasota schły. Teper ciężko kupić tych suszone owoce, bo oni ich zamiast suszyty, to ich budzi, oni smerdzą dymą. W tym roku jem tak juchu mał, bo jem nie ma swoich suszonych owoce, musiałem kupić warzywniaku, no to oni budzeni, smerdzą dymą. A na serii to było, prawda, porządnie wysuszone.
1: A jak z waszych młodych dorokił, kilku ludzi potrafiło zasisty was za stołem? Lemienna rodyna, czy łece rodyna się schodyło?
0: Pary ważni zmy byłem w swoim rodzinnym gronie. No już późniejsze w pierwszy, w drugi dzień świat, no to wiadomo, że my się spotykamy w bliższym towarzystwie.
1: Na Wylii.
0: Na Wylii, przeważnie.
1: Kilka osób było was.
0: No tak jak jeszcze do Kalniania był doma, no to nas było czwero. Potem jak już niania nie było, to już nas było troje. Mhm.
1: A baba w sebe, tak? Były to ta Paraska?
0: Baba Paraska, tam cztery chorzy dalej po Susicku, tam one mieszkali z dziwką, z wnuczką i z dzida panicza sestrą. Dzida panicza umarły w 67 roku, no ich sestra tam chyba 23 roki później. No ale tak, zresztą te wszystkie roku, no to ich tam było, no, czetwero, piatero, no potem jak Olga za mąż piszła, to już był Mirek, były już dwie dziewoczki.
1: Tak, przy tym stoli się dyle. Wyste ile z jednego teleryka, czy każdy ma swój teleryk?
0: Każdy ma swój.
1: Każdy swój.
0: Tak, już tam, mama już.
1: Od początku,
0: Odkoły pamiętam. To już stała mama mysku, prawda? Trochamy ci wazu z kieselicą i już tam każdemu na jego teralik nabierała.
1: Czuję ci, że w niektórych chórzach popularny jest borszcz łóżkami. Czy własne takie sztosy było?
0: Nic. To raczej ja się z borszczem łóżkami w polskojęzycznych rodzinach spotkał. Na Wylii. Ja był, prawda, żenaty z Polką, to tam zmy kolesy na Wyliju pojechali, to tam pierwszy raz i borsz z łóżkami w rodyci mojej żeny. W nas raczej borsz z łóżkami tam w ten czas z tyłem Kiszczyny, odkąd rodzice pochodzili, nie był praktykowany. Tam się robiło Wyliju z toho, co było przy chyży. Za to w nas nie było ryby. Odkąd to Lemka mały rybu wziął, jak po cich był zamerznęli, prawda, i zasypany śniegą. No i kto tam strucha naszą zimą?
1: Śledzia ci już nie było.
0: Nie było. Także nas do Wylijnych potraw ryba nie dziszła. Była, prawda, wiwisiana muka, czy tam ołes pereterty przez żorna, czy wstupi ubyty, z toho się robiło zakwas na kieselicu. Bo już mama to robiła z płatki wiwisianych. Zakwaszała płatki wiwisiane i to zakwas, prawda, z toho zakwasu robiła kieselicu. A ja teper kupuję po prostu w torebci biły żurek i sobie go tam doprawiam po swojemu i robię sobie go tak jak kieselicu.
1: Po szkole osnownej piszesz wtedy do jakiej szkoły średniej?
0: Tak.
1: Jaka to była szkoła?
0: Piszę, wiem, prawda, do Chrosnika. Tam była zawodowa, tryliczna, zasadnicza szkoła rolnicza. I ja się do tej tryliczna szkoły wybierał, ale okazało się, jak ja kończył 8 klasu, że tam otwierają technikum mechanizacji rolnictwa i razem z nim dworiczną szkołę. Do dworicznej szkoły jeśli to, którzy chcieli kontynuować naukę w technikum, a którzy nie chcieli, jeśli dalej do trójrocznej zawodówki. Równolegle były prowadzone dwie szkoły zawodowe. No ja piszę do tej dwuorocznej, bo ja chciałem się wczuć dalej. No i tak się stało. Skończyłem w 79 roku technikum obrony, wiem, pracę dyplomową. Maturę, co prawda, nie zdał, bo na matematyce się wyłożył. Ale rok później z wojska przyszedł na egzamin poprawkowy i zdał. Także mam dwa papiery. Mam świadectwo dojrzałości i mam świadectwo ukończenia tym sposobem. Ale już po tym naukę nie kontynuował. Piszłem do roboty. Tam w nas w listu w PGR-i. Przez 3 miesiące mnie w biury trzymali. Na stażu ten dumał, że szału dostaną. Jak już przyszedł na warsztat, to jak im oddech, prawda, pełną grudzią. To chyba za to do tej pory papiera wszelakoho nienawidzę. Bo to tak jak człowiek peresidł 8 godzin przy maszynie, wystukujący jakieś tam listy. Prawda, dyżurujący i inszą papierologię, to...
1: Jakbyście byli w tych szkołach średnio i w technikum, potem wstąpili do wojska, czy z powodu tego, że jesteś Lemko prawosławny, czy masz sobie jakieś przykrosty?
0: Nic. Jakieś takie szczególnych, prawda, шиканів з того поводу не було в середній школі. Там були хлопці, які ще зацікавили. Як... Бо я говорив вже, я, ну, вибачте, в тот день мене буде, бо я мам швата. А як це швата? Ну, говорю, ну, слухайте, я православної релігії, według іншого календарю функціонує наше свята. No to ja mi muszę tłumaczyć, odkąd się wziął kalendarz juliański, odkąd się wziął gregoriański, bo nie wszystko to znali. Także tu akurat problemu nie było. No, w wojsku była dość specyficzna sytuacja. No, do wojska piszą w żołtny 79 roku. Także ciła 8 to była tak zwana unitarka, potem prysiaha. Jak przyszły świata rystwiany, no to wiadomo było, że stare wojsko piszło, a nie młodzież, choć ja już tam mał z unitarki 4 dni urlopu, zastrzelania, zaoszczędzone, no ale wiadomo było, młody żołnierz nie miał nic do dyskusji. Ale zleciła zima, przyszła wesna, zaczęła się przybliżać świata wielkodny, no to decyduję szefowi kompanii, że będę chciał iść na urlop. Bo na rystwiany świata im nie piszą, by był za młody służbą, ale na wielkodny już chodził pity do mił. A szef zaczął krutyć, a wiesz, kuziaczku, ja nie mam kim warty służbę obłożyć, ja tam w międzyczasie im dostał awans na starszego szeregowego, to już miał na podoficera dyżurnego kompanii wystawiali, już na rozprowadzającego watry mnie tam, warty wystawiali. No i wygląda na to, że na świata nie pidu do mił, ale chwarł, ja to nie popuszczę, chwarł, wybacz, chorąży, ja idę do politruka, dorowa służbowa nie obowiązywała, a politruką był jeszcze frontowy wojak. Major Gęsiarz. Dwóch takich było. Win, politruk i zastępca dowódcy z pułku do spraw liniowych. Podpułkownik Kolano. No, jakieś tam taka humorystyczna sprawa z tym związana. A to przy okazji. Przyszedłem do tego Gęsiarza. Melduj, że tam starszy szeregowy kuziak. Dobrze, synu, nie melduj, tylko usiądź i powiedz, co cię trapi. No to nic, trzeba kupić pachu, wiem, jak kazał. No i besiduję, jaka sprawa, że ja tam lemko prawosławnej religii, bez niania się chowam, brat szofer zawodowy, wiczli poza domu, chwalił listwiany świata, mama sama doma presidyła, bo brat w trasie był, teper przychodził wielokodny zaz, mama będzie sama doma siedziała przy stoli, bo brat zaspełni w trasie, tak, szef mnie nie chce pustyty, bo służbny ma kim obstawiety. A Gęsiarz, barba papa z mychą nazywali, bo wielki, gruby taki był, z tubalnym głosem, chwalił, synu, idź na kompanię, się ubierz, a rozkaz wyjazdu będzie czekał na biurze przepustek. No to prawda, zorwałem się, prawda, jak igło z kołoty poleciłem raz, dwa na kompanię, się perebraty. Przychodzę na biuro przepustek, 5 dni mają na mnie czekać, nie? Był rozkaz wyjazdu, a tam pisze 10 dni. Kopara mi opała, ale wiecz, rozkaz do kieszeni chodu, pojechałem do mił, 10 dni peresidłem na urlopie, prawda, wernu do jednostki i później przy jakimś spotkaniu w klubie garnizonowym zaczepiłem tego politruka. Bo to majorze, jak to się stało, że ja miałem 5 dni urlopu, a na rozkazie wyjazdu było 10? A ja wam, żołnierzu, powiem. 5 dostaliście ode mnie w formie urlopu nagrodowego za to, żeście się przyznali do swojej tożsamości, że się swojej tożsamości nie wstydzicie. I tak trzymać. No, zaskoczony był, bo to bo taka komunistyczne wojska, jednak były ludzie, którzy szanowali i męczynę etniczną, i religijną wojaka szeregowego. Tak to wygląda.
1: To pójście naszym młodym ludziom, że my młody, ja już nie młody, ale nasze młode ludzie nie powinny i nie mają czego się wstydaty, powinny się hordyty i chwalyty tym, kim są, prawda?
0: Dokładnie.
1: I że to nam w życiu może pomóc jednak.
0: Może. W mojej sytuacji, prawda, tak było. W mojej sytuacji tak było. I fakt, że ja się nikoli swojego, prawda, języka, swojej religii nie wstydał. Przyznałem się do tego. No tu przyszedłem do roboty, do szpitala. Zaciż od razu jem oddziałowi powił, że ja jestem innej religii i ja będę w innym terminie obchodził świata. No, zaczęła nosem krutyty. A, bo to, bo dyżury, bo to, bo tamto. A ja sobie piszę do jegomościa Żuka, który jeszcze w tym czasie był tu parochą lubińskiej parafii prawosławnej. I poprosiłem o taki wyciąg z ustawy o stosunku państwa do kościoła prawosławnego w Polsce. Taki był dokument, gdzie tam było wyszczególnione, jakie mamy prawa, jak pracodawca ma wobec nas obowiązki. Przyniósłem to tu kserokopię oddziałowi i już nikogo więcej nie stawiała protywu, jak ją winne na świata brał. A w sobie ta górla rozpisała, żeby i w Rystwianie, i w Wielkodnie świata ma te winne. I tak jest do tej pory.
1: To my prawosławny, Lemk i Nelem prawosławny, że kogo tylko tych, prawda? Możemy się odpłaty na świata, to do kole przypadają i w robocie powinny to szanować.
0: Tak.
1: Zgodno z ustawą.
0: Dokładnie.
1: No dobrze, wysiadujemy tu o różnych rzeczach. Gadate, że z tych chodzili do szkoły rolniczej, że techniczne zawody z tym, ale my wszystko znamy was jako takiego artystu, fotografa. Od kogo to się w was wzięło, że z nim robicie?
0: Od kogo się wzięło? Pełni, prawda, taki początek. To mało to, że nianio wo mi zaszczepił taką ciekawist świta, który mnie otaczał, przyrody. Jak on się nauczył czytać, od razu zaczął chodzić do bibliotek. Jak zaczął perezerować książki, no od razu moją uwagę przyciągły znymki w książkach.

Pripomínam, što dneska sluhali ste v radiju LEM FM peršu čas spomenul znanoho seret LEMKiu fotografa pana Petra Kuziaka, ktorý rodil sa už v serii Lisiec na Czużyni. Ďakujem za uwagę i zapraszam zas w četver za tyżden na godinu 20.10 na drugą czas wspomnieniu z panem Petrom. Mirko Orhacz zo Zachodu.

sobie zadeptują deptak krynicki. Niosą litość w wypłowiałych oczach, rzucają 50 groszy do kapelusza.

Podmińcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

Miałem sentyment do Takołysza, pisałem go w Szwecji. Wiadomo, w świecie jeszcze w rokach dawnych tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znów mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu. Jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychania budeś darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.
3: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Dobry wieczór. W nas po staromu zaczynamy trzy świty. Mamy wtorek, 19 den maja. Witajcie z tej strony Sewryjan Kosowski, priamo z Wrocławskiego studia. Po staromu, no bo jak w każdy wtorek, tak i dneska czujemy się i to wieczór sobie prodążymy. Nadiju się dorosłaczę, że słoneczka wam dneska nie brakło. Chwila nam się kusi, się już poprawiła i już pomaleńkę bo też teraz to teplisze. Ostatnie dni były dost mocno pochmareny i dość deszczowe, ale nic to nam nie wadę, żeby przy tym radiolem FM słuchaty i dobru, poriadnu muzyku, tyż graty i słuchaty i weselity się z tym szytkiem. Tak to zapraszam, zacznijmy o paru chwil, zaraz do was się wizwo.
1: No szłe, szłe, brat. Szłe, brat. Zdrawi cię, Hektor, hej.

No i vitajte po prerwi, 19. dzień maja, to jak raz Echnysk. Kole byśmy sobie tak posmotryli do tych czysł, to 139. dzień w roci. Maj to miesiąc, jaki ma 31 dni, no a my już tak w drugiej połowie tego miesiąca. Skorowin, żenę skorowin, myniat, jak wszystko inne, to koło nas. Do końca 2026 roku lecz nam się 226 dni. No ale my się nie trapimy, że aż tak płanno, bo przed nami oczywiście jeszcze prekrasny czas, prekrasny miesiaci, tak litni, za chwilę. A my się nie wstygniemy obernuty, a będą wakacje, to te dwa fajne miesiące, lipec, serpen, dużo się będzie działo. O tym na pewno będziemy informować i w radiu LEM FM.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

No i witaj po przerwie, z tej strony Seweryan Kosowski. Teper zwertam się przede wszystkim do naszych dzisiejszych świadkujących solenizantok i solenizantów, wszystkich tych, którzy mają swoje imieniny. Za gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylem, dzisiaj świadkują medzieńczyma Augustyn, Bernarda, Celestyn, Iwo, Iwon, Iwona, Joan, Kryspyn, Mykołaj, Urban, Teofilcy, Petro. Kiedy się posmotrymy zaraz do naszego juliańskiego kalendaria, naszego starego stylu, tak, dzisiaj świadkują medzieńczyma Wach, Warwar, Denis, Joł, Kalimach i Michaj. Także to wszystkim solenizantkami, solenizantam, tym, że to nosi tak może już rzadko stryczane imena, jak im przed chwilką wspomniano, na mnogo i była elita, wszystko wam najlepszego, przede wszystkim krypkoho zdrowia.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na anteni Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

V našem lemkiuskom świti šahidni die o tym iše sobie dneske povíme, ale pokla toto, tak wspomnijmy o tak zwanych netypowych światach, jak mamy do dnešního dnia 19. maja przypisany. Odżymy dżęczymo światowy den fair play to dneske, den mytia auta, den dobrych wczynkiw, zahalnopolski den bliźniakiw, światowy den rodynnego doktoria, no to takie główne typowe świata, jakie im chciał wspomnuty. Na pewno fajny jest to dobry den, den dobrych wczynki, żebyśmy czynili dobro, żebyśmy czynili dobro przede wszystkim dla drugich ludzi, a kto udel na pewno i nam serencza przyjdzie. Den mycia auta też potrzebny, choć dneska jak raz kus soneczka, jeszcze denegde może pokropyty polaty, tak kto udel. Niekoniecznie z tym autem dobry, żeby go myty. Ja mam furt takiego pecha, że kiedy auto pomyju, tak albo w ten sam den, albo najpóźniejsze na drugi den zaraz zlywa.

0: tytułem Kielskie Radio.
1: LEM FM.
2: LEM FM.
3: LEM FM.
4: LEM FM.

No i tak, drodzy słuchacze, ja wertam guwam, czulste, jeszcze paru minut temu to fajny dżingiel, którym rekomendujemy, zapraszamy na nasze biennale. No ale ja się z wami muszę popraszczać. Takoj, to była audycja Trzy Świty, jak uste dnes, 19 maja, hodny byle czuty priamo z wrocławskiego studia. Do poczucia w czetwer, kole zas się z wami striczu, no a za hneskę dziękuję wam, Sebru Jan Kosowskiej. Dobranicz.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: Lem FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
3: W roboczy dzień.

0: Czy macie żal za akcję Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo macie pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam, tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona, nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

słuchacze, słuchatelem FM. Lem FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: Jeden jeleń,
1: dwa duboczki,
2: trzy torboczki,
3: cztery spacki,
4: pięć patyczok,
5: szyszko wronkił,
6: sześć synyczok,
7: i sam woron,
8: dziewięć drozdiów,
9: dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkie z was.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodzinę i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.